właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Chris Cornell to był jednak gość. 4 minuty po godzinie 7 za nami kawałek You Know My Name i po głosie możecie poznać, kto już teraz prowadzi dzisiejsze wydanie Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. A jeżeli nie, no to pozwolę się przedstawić. Jakub Gryz z tej strony. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy już tak oficjalnie. Gramy, przypominam, jak zawsze od godziny 7 do godziny 10 same rockowe hiciory. Jak zawsze swoją drogą, na pewno nie będziecie rozczarowani. Zaczynamy od klimatów takich, że myślę, poczujemy się wszyscy jak matadorzy jacyś, albo może jak Zach dla Rocha. Rage Against the Machine już teraz i Bulls on Parade.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Mamy już 12 minut po siódmej i tak, to był Grzegorz Ciechowski na antenie akademickiego Radia Centrum i tak, to pora na krótką, szybką, ekspresową prognozę pogody. Macie dziś właściwie, można powiedzieć, że ja teraz jestem jakąś pogodynką właściwie. Drodzy słuchacze, przygotowanie się z samego rana to jest taka właściwie podstawa, więc może powiem tak, jeżeli planujecie krótką przechadzkę po bułeczki, świeże bułeczki z piekarni, no to polecam wam się ubrać dosyć ciepło, bo aktualnie mamy 9 stopni Celsjusza, jest bardzo chłodno, no aczkolwiek jeżeli planujecie już teraz podróż na dłuższy okres dnia, powiedzmy, nie wiem, i wracacie koło popołudnia, no to już ubierzcie się inaczej, bo w godzinach popołudniowych czeka nas temperatura w okolicach 23-24 stopni. Do pogody jeszcze wrócimy mniej więcej koło godziny, po godzinie 8 konkretniej, no ale ja już nie będę nic więcej mówił, bo już teraz w naszych głośnikach kawałek, który idealnie jest skrojony do porannego karaoke, czyli Radio Gaga, zespół Queen. I już teraz.

A na zegarach widzę, że mamy już równo 21 minut po godzinie 7. No to jak zawsze o tej porze zaczynamy prasówkę Radia Centrum. Co takiego wyrabia się w naszych okolicach? Na sam początek weźmy sobie Dziennik Wschodni. Czytamy. Ciekawość napędza naukę. W sobotę rozpoczyna się 22. Lubelski Festiwal Nauki. Ponad 2000 projektów, 35 tysięcy zarejestrowanych uczestników i nauka, którą będzie można nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć i samodzielnie przetestować. W sobotę 19 września rozpocznie się 22. Festiwal Lubelski Nauki. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. Więcej informacji na temat tego wydarzenia, jak i cały ten temat, możecie przeczytać na stronie Dziennika Wschodniego, a co dla nas przygotował natomiast Kurier Lubelski. No, przygotował dla nas informację o tym, że od dziś szykują się duże zmiany na S19 w Ciecierzynie. Jak czytamy, od dziś, czyli od 16 września, kierowcy przejeżdżający przez Ciecierzyn muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. W związku z budową drogi ekspresowej S19 ruch w obu kierunkach został przeniesiony na ponad 2-kilometrowy bypass. GDD KIA apelują o ostrożną jazdę i ostrożnie ten temat możecie przeczytać, sprawdzić sobie na stronie Kuriera Lubelskiego, a ja już teraz zapowiadam, że do prasówki wrócimy mniej więcej koło godziny 9.20. A teraz powiem tak, usuwam się w cień, na chwilę dosłownie, bo już teraz kawałek cień od zespołu Hook na 98.2 FM.

0: Za nami The Strokes i Dine and Dash, a już teraz mamy 31 minut po godzinie 7, no to pora na przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od tego, że mamy przepotężny korek drogowy na ulicy Głębokiej w stronę skrzyżowania z NF Bystrzycką oraz w mniejszym stopniu w stronę Sobińskiego oraz w stronę Filaretów. Następnie w Alejach Racławickich na ten moment możemy sobie postać zdecydowanie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Bolesława Prusa jest zakorkowana w każdą stronę. Następnie ulica Wolska. Tu dalej możemy napotkać problemy z przejazdem. Następnie ulica Diamentowa w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tam również uważajcie na siebie. No i zamykamy nasz przegląd na bohaterów Monte Cassino, a konkretniej w stronę Alei Kraśnickiej. Przypominam, jak zawsze, o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Centrum.
2: Najwięcej loka w mieście!

20 minut do 8. Nie wiem absolutnie dlaczego, ale chciałbym teraz porozmawiać o grzybach. Intuicja mi to podpowiada. No to zrobimy to, a konkretnie porozmawiamy sobie o świecących grzybach. I tu pytanie do Was. Czy napotkaliście właśnie takie świecące grzyby w tym sezonie? Ja przypominam, że grzyby świecące to grzybki, które charakteryzują się taką cechą jak bioluminescencja. I ona polega na tym, że grzyby świecą się po to, aby przyciągnąć owady, które później mogłyby przenieść swoje zarodniki. Na przykład w Polsce takim najbardziej popularnym świecącym grzybem jest opieńka miodowa, która znajduje się na obumierających drzewach. Ja przyznam, przypuszczam, że część z Was raczej preferuje ten legendarny podejście do świecących grzybów, a mianowicie, że w tych grzybkach zamieszkują krasnale. O krasnalach może teraz nie będzie, ale bardziej o goblinach. Crown Goblin i kawałek Fuller już teraz.

12 minut do godziny 8. Wspominaliśmy wcześniej o grzybach, no to musiał się pojawić zespół, który gra rocka psychodelicznego. Cream, Sunshine of Your Love. Już teraz na 98.2 FM za naszymi oknami pojawiło się na szczęście już słońce. Dzień od razu staje się lepszy, ale my zostajemy jeszcze na chwilę w temacie grzybów, bo powiemy sobie o tym, jak właściwie te grzyby były władcami i królami naszej planety, bo jak się okazuje w czasach naprawdę dawnych, bo w tak zwanym Dewonie, czyli w czwartym okresie ery paleozoicznej, no to grzyby były naprawdę przepotężne pod względem rozmiarów i szacuje się, że ich wysokość mogła wynosić nawet do 9 metrów, a aktualnie powiem tak, jak upadł król. Drodzy słuchacze, uciekamy już z lasów, chociaż po części można powiedzieć, że ten numer, który możemy usłyszeć już teraz, jest o miejskiej dżungli. Polska, mieszkam w Polsce, od zespołu Kult.

Dobra, zostajemy jeszcze na chwilę przy temacie grzybów, ale nie takim dosłownym, bo w ostatnim czasie maty rosną dosłownie jak grzyby, ale mówię tutaj na przykład, nie wiem, o paczkomatach, kwiatomatach, cukierkomatach, no i okazuje się, że na Podlasiu ktoś wpadł na pomysł na kolejny mat, ale tak już całkowicie poważnie, pomysł jest naprawdę genialny, bo mówię tutaj o kartoflomacie, który znajdziemy przy drodze z Krynek do Kruszynian właśnie na Podlasiu. No i cały system polega na tym, że działa on w oparciu o zaufania i pozwala klientom na kupno ziemniaków prosto z gospodarstwa z pominięciem pośredników. No i na ściance tego kartoflomatu możemy znaleźć skrzynkę, do której można wrzucić pieniądze, ale również znajduje się, żeby było współcześnie, numer, pod który można wysłać blik właśnie. Niesamowita sprawa i mówię to całkowicie poważnie, wspaniałe jest to. No i przyznam, że w naszym Lublinie przydałoby się coś podobnego. Może nie z ziemniakami, tylko może na przykład jakiś cebularzomat.

0: ależ przepotężny numer. Perfect Circle i numer Starless na 982 FM, a na zegarach już za kilka sekund wybije godzina 8, dlatego już teraz możemy powiedzieć, że zaczynamy wydarzenia, które dziś przygotował dla nas Jakub Jarzyna.
1: Policjanci znaleźli blisko 1,5 kilograma narkotyków. O tym za chwilę. Powiemy także o Lubelskim Festiwalu Nauki oraz programie ZUS. Zamiast bycia lokalnym Pablo Escobarem, panowie odsiedzą karę. Jeśli zarzuty się potwierdzą, nie opuszczą prędko celi. Przed weekendem bialscy mundurowi wpadli na trop znacznej ilości narkotyków. Wedle ustaleń substancje psychoaktywne miały należeć do dwóch mieszkańców powiatu. Przeszukania przeprowadzone w miejscach zamieszkania obydwu mężczyzn, a także pojazdach potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. Policjanci odnaleźli prawie 1,5 kg narkotyków. Konkretnie był to mefedron oraz marihuana. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli akcesoria przeznaczone do handlu narkotykami, takie jak wagi elektroniczne czy młynek. Sąd rejonowy w Białej Podlaskiej zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Już w tę sobotę rozpocznie się jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w Kozimgrodzie. Ciekawość mieszkańców zostanie zaspokojona na Lubelskim Festiwalu Nauki. W bazie LFN znajduje się ponad 2000 projektów popularyzujących oświatę ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, a także blisko 350 dodatkowych edycji wcześniej zgłoszonych pomysłów. Chęć udziału w tych inicjatywach wyraziło 35 tysięcy uczestników z całego regionu.
2: Od ciekawości zaczyna się wszystko, bo ciekawość jest tą siłą sprawczą, która pozwala zadawać właściwe pytania, ale też pozwala usprawiedliwać nas przed siebie samymi, że spędzamy czasami całe dnie i noce w ciemnych laboratoriach, że mamy jakieś usprawiedliwienia dla rodzin, że się spóźniamy czasem do domu na umówione spotkania. I z tego są też bardzo ważne takie społeczne później skutki.
1: Mówi Wiesław Gruszecki, prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W niedzielę po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia odbędzie się lubelski piknik naukowy, który zostanie przeprowadzony na Placu Litewskim. Więcej o inicjatywie mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynator Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Chciałabym najserdeczniej Państwa teraz zaprosić na lubelski piknik naukowy. Piknik odbędzie się 20 września w niedzielę w godzinach 10-16 na Placu Litewskim w Lublinie. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Między innymi wykłady na scenie głównej. Wystąpi pan dr Grzegorz Niedźwiecki, dr Wiktor Niedzicki, ale również wielu cenionych wykładowców z Lublina i z regionu. Część artystyczną wydarzenia uświetnią występy uczelnianych zespołów ludowych.
1: W kolejnych dniach wydarzenia przeniosą się do gmachów uczelni. Od najbliższego czwartku na stronie dedykowanej projektowi będzie można zapisywać się na wydarzenia specjalne. Tam również znajdą się informacje o wolnych i otwartych wykładach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu pod tytułem Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, a także konstrukcji tego systemu.
4: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych. Są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1,5 tysiąca szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się upominki rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce.
0: No to teraz pora na ekspresową prognozę pogody. Za oknami chłodno jest, trzeba przyznać. Temperatura w okolicach 12 stopni Celsjusza, aczkolwiek na całe szczęście jest słonecznie i na całe szczęście w godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic już tak 24-23. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1018 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 8. Środa, 16 września. Przy mikrofonie Jakub Gresny i zaczynamy kolejną część Głowy do Góry na 98.2 FM. Ozzy Osbourne podpowiada nam, że już teraz nie powinniśmy się zatrzymać, więc niech będzie. Jedziemy. I don't wanna stop. Już teraz.

Mamy już prawie 13 minut po godzinie 8, a to był zespół ONA i znalazłam na 982 FM, a ja znalazłem dzisiejszą kartkę z kalendarza. Jakoś przyleciała nam do studia. Otóż, drodzy słuchacze, dziś 16 września swoje imieniny obchodzi Edyta, Kamila, Kornel, Franciszek oraz Wiktor. Życzymy wam oczywiście wszystkiego najlepszego. No i dziś jest bardzo ciekawe, nietypowe święto, bo mam 711 powodów, żeby o nim powiedzieć, a mianowicie my dziś celebrujemy Światowy Dzień Fryzjera, czyli ulubione święto trenera Czesława Michniewicza. Pozdrawiamy fryzjerów, pozdrawiamy Czesława Michniewicza, a my może wrócimy już teraz do muzyki Red Ordinary World, już teraz.

Zespół Telescreens dał nam naprawdę wiele tym kawałkiem. Gimme All You Got na antenie Radia Centrum, 23 minuty po godzinie 8. To ja pozwolę sobie w tym miejscu sprawdzić, no można powiedzieć, rewers dzisiejszej kartki z kalendarza. Otóż dziś, 16 września, ale równo 49 lat temu, czyli w 1977 roku, premierę miał debiutancki album zespołu Talking Heads, czyli Talking Heads 77. Album, który możecie kojarzyć z tego, że znajduje się na nim jeden z największych hitów tego zespołu, który sprawdzimy sobie już teraz. Can't see.

0: I właśnie w tym momencie dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. 29 minut do 9 na zegarze, dlatego ruszamy z przeglądem informacji drogowych. Zaczynamy. Ulica Zamborzycka jest zakorkowana, konkretniej droga w stronę Kunickiego. Następnie widzę, że sytuacja na ulicy Diamentowej jest dalej skandaliczna, o tak powiem, w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Następnie problemy na Głębokiej utrzymują się dalej. Na Podkarpaciu problemy z przejazdem w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką, jak i również w stronę Filaretów, Somińskiego oraz w stronę Wileńskiej. W Alejach Racławickich możemy sobie na ten moment postać w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz od strony Ronda Krwiodawców. Dalej Bolesława Prusa jest zakorkowana praktycznie w każdą stronę. No i na sam koniec Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Przypominam o tym jeszcze raz, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokowiście!

Tytuł tego kawałka już padł w tekście, czyli Kaylee od Marillion, ale i tak muszę to powtórzyć z dziennikarskiego obowiązku. Zespół, który możemy usłyszeć w Radiu Centrum, a już niebawem na żywo, ale niestety nie w Radiu Centrum, tylko w Krakowie w ramach Marillion Weekend. Zespół prowadzi z tym wydarzeniem po dosyć sporej przerwie, po 5 latach właściwie. No i zagrają 3 i 4 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Trochę musimy sobie poczekać, ale spokojnie, w ramach imprezy FM już za chwilę sprawdzimy sobie wydarzenia, które odbędą się w najbliższym czasie.

0: Mawia się w kuluarach, że Tool, gdy pisał tamten kawałek, to inspirował się no, klasykiem polskiego internetu, czyli filmikiem Parabole tańczą. Parabola na 98.2 FM i na 98.2 FM też ruszamy z imprezą FM kwadrans do godziny 9, więc też sprawdźmy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów. Zaczynamy od Fabryki Kultury Zgrzyt. 18 września o godzinie 18.30 odbędzie się koncert Tribute to Iron Maiden, czyli The Legacy w ramach Killers Can Wait Tour 2026. Trasa w ramach 40-lecia legendarnego albumu Iron Maiden, czyli Somewhere in Time. No chyba więcej tutaj nie mogę nic dodać. Klasyk absolutny, mówię tutaj konkretnie o Iron Maiden, więc możecie mieć okazję do sprawdzenia tego na żywo, w formie wiadomo jakiej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następny koncert już odbędzie się w klubie Graffiti. Piątek, 25 września o godzinie 19. No mała gratka, też nawet spora gratka dla fanów muzyki metalowej wszelakiej. Zagrają do nas aż trzy zespoły: Defiat, Miasis oraz Alpha Zero. Metalowcy, jeżeli jesteście zainteresowani i głodni muzyki metalowej, no to ponownie odsyłam was tym razem na Facebooka klubu Graffiti. No i ostatnia propozycja już wychodzi poza granice naszego miasta, bo 29 września w Warszawie w klubie Hybrydy zagra dla nas formacja Wunderba. Zespół, który specjalizuje się w muzyce wszelakiej w kontekście też i rocka alternatywnego. Jest trocha surf rocka, trochę postpunka, trochę mafroka, trochę jungle popu, nawet grunge się pojawia. Jest absolutnie wszystko. Bardzo eklektyczna propozycja, więc jeżeli lubicie takie klimaty specyficzne, no to ponownie gorąco was odsyłam tym razem na stronę organizacji.
1: Radio Centrum.

delektujemy się zespołem Deftones na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli Savory. Za nami 6 minut do godziny 9. Ja pozwolę sobie może w tym miejscu zakończyć temat propozycji koncertów wydarzeniem, no, z pompą, o tak powiem. No, w końcu metal symfoniczny. Zespół Epica powraca do Polski z The Symphonic Synergy. To jest zespół z Holandii, z miasta Rover, który, no, łączy brzmienia metalu wszelakiego właściwie, czyli jest progresywny metal, jest właśnie ten symfoniczny metal, jest death metal, jest gotycki metal, nawet folk się pojawia. No wszystko, absolutnie. No i jakiś czas temu wydali swój nowy krążek pod tytułem Aspiral, którego tytuł inspirowany jest rzeźbą Stanisława Szukalskiego. No i teraz pojawia się mała łyżka dziegciu w beczce mu miodu. Dlaczego? Bo zagrają rzeczywiście we wrześniu, 29, konkretnie w Pre-Zero Arenie w Gliwicach, ale dopiero w przyszłym roku.

0: Pozwolę teraz się wtrącić i zapytać was, retorycznie można powiedzieć, czy macie ochotę na mały zastrzyk informacji? Jeżeli tak, no to dobrze się składa, bo mamy już godzinę 9, a co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia w Radiu Centrum, które dziś przygotował dla nas Jakub Jarzyna.
1: Bezpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci. O tym za chwilę. Powiemy także o Forum Innowacji Społecznych Wymiana oraz Święcie Dzielnicy 10. Władze miasta zadbają o uśmiech wśród młodych, dosłownie i w przenośni. Z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczniowie uczęszczający do lubelskich placówek mogą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Program realizowany przez 58 gabinetów obejmuje m.in. zabiegi profilaktyczne, diagnostykę czy leczenie ubytków. Ponadto ważną część inicjatywy stanowią spotkania edukacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród dzieci. Warto pamiętać, że do udziału w przedsięwzięciu niezbędna jest zgoda rodzica. Szczegółowy harmonogram oraz szczegóły akcji dostępne są na stronie lublin.eu. Jakie innowacje powstają w Lublinie? Przedstawiciele samorządów z całej Polski zebrali się w mieście, aby dyskutować na temat rozwoju lokalnych społeczności. Wczoraj oraz dzisiaj na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbywa się Ogólnopolskie Forum Innowacji Społecznych pod tytułem Wymiana. Jest to wydarzenie poświęcone nowatorskim działaniom, które mają odpowiedzieć na społeczną potrzebę oraz problemy.
2: My zostaliśmy wręcz wybrani do organizacji tego przedsięwzięcia, bo mamy czym się dochwalić, mamy ogromne dokonania, jeżeli chodzi o innowację społeczną. Poprzez wieloletnią współpracę z mieszkańcami naszego miasta, różnego rodzaju środowiskami, uczelniami, jesteśmy miastem akademickim, organizacjami pozarządowymi, staramy się realizować szereg zadań i działań, które służyć mają mieszkańcom naszego miasta.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych. Tegoroczna edycja odbywa się po raz 7 w Polsce i po raz 1 w stolicy Lubelszczyzny. Podczas wydarzenia będzie uczestniczyć blisko 300 uczestników, którzy na co dzień związani są z rozwojem innowacji społecznych. W harmonogramie przewidziano m.in. warsztaty tematyczne, sesje eksperckie, rozmowy i debaty, wizyty studyjne czy nieformalne spotkania networkingowe. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nadchodzi Święto Dzielnicy 10. Na mieszkańców Lublina czeka bogaty program atrakcji. Goście wydarzenia zobaczą występy taneczne dzieci z lokalnych szkół oraz spróbują swoich sił w tej formie sztuki. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w twórczych warsztatach. Nie zabraknie również koncertu. Tego wieczoru sceną zawładnie Maciejowa kapela, która wypełni przestrzeń ludowymi brzmieniami. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 16 na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ulicy Róży. Udział w aktywnościach jest bezpłatny.
0: A to jest prognoza pogody w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdźmy sobie, co wyrabia się za naszymi oknami, a przyznam, że niewiele się zmieniło w przeciągu godziny. Dalej jest słonecznie, co prawda też i chłodno, 13 stopni Celsjusza na termometrach. W godzinach popołudniowych temperatura będzie wynosić mniej więcej 22-23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1017 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!
0: No i wypada również przywitać się. Można powiedzieć, że już po raz ostatni. 4 minuty po godzinie 9 mamy środę, 16 września. Zaczynamy, jak mówiłem już wcześniej, ostatnią część Głowy do Góry w Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Grys. No i na sam początek przekapitalny zespół Porcupine Tree. Już teraz i numer Shallow.

No, grając ten numer w Radiu Centrum, to oczywiście muszę w tym miejscu pozdrowić wszystkich uczniów. Another Brick in the Wall, Part 2, czyli Pink Floyd, oczywiście na 98.2 FM. Wiele takich starych, zasłużonych zespołów bardzo często celebruje swój dorobek w sposób niezbyt muzyczny. Na przykład, nie wiem, często tworzy się znaczki pocztowe. Pamiętam, że jakiś czas temu było to chyba AC/DC, a kiedyś Queen i The Rolling Stones. No to Pink Floydzi wjechali, no, na pełnej, można powiedzieć, bo brytyjska mennica królewska wytłoczyła kostki. I to dwie kostki. Pierwsza to jest złota kostka z nazwą zespołu oraz wygrawerowanym pryzmatem z albumu The Dark Side of the Moon. No i cena takiej złotej kostki, masakra, 5750 funtów, czyli prawie 30 tysięcy złotych. Czy mamy tutaj słuchaczy chętnych może na zakup tego? Powiem tak, nic na ten temat nie powiem, poza tym, że kto bogatemu zabroni.

bardzo zaskakujące, zrobiło się chłodno teraz na naszej antenie, bo kawałek nazywa się Cold od zespołu Dead Poets Society na 98.2 FM. Oczywiście mamy już prawie 18 minut po 9, dlatego ruszamy z kolejną prasówką. Sprawdźmy na sam początek. Rzeczpospolita, czytamy. Tak, sklepy oszukują na promocjach. Złapała się na to większość Polaków. Cena na sklepowej półce wygląda atrakcyjnie i zachęca do włożenia produktu do koszyka, ale przy kasie okazuje się, że zapłacić trzeba jednak więcej. Promocje świetnie działają, ale sklepy czasami po prostu naciągają klientów, co potwierdza nowe badanie. O więcej o tych badaniach możecie przeczytać na stronie Rzeczypospolitej. A PAP co dla nas przygotował? No, przygotował dla nas informacje o tym, że lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało otwarte we wtorek wieczorem po prawie dwóch dniach paraliżu z powodu aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Dużo naprawdę żywiołów aktualnie na naszej antenie. Było chłodno, było trochę o pyle wulkanicznym, no to teraz pora na burzę. Thunderstruck od zespołu AC/DC już teraz.

0: Reklama.
1: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A to był zespół Hawk. Żyje w tym mieście na antenie Akademickiego Radia Centrum. W Lublinie żyje się spoko, tak mi się wydaje, ale teraz to, co powiem, jest dosyć kontrowersyjnie. W naszym mieście brakuje wydarzeń dziwnych, o tak może to określić. Tak dziwnych, jak na przykład sytuacja z Warszawy, prosto z Dworca Centralnego, gdzie pojawił się ostatnio nietypowy gość. I tym gościem był łoś Emil. Zwierzę wtargnęło na jeden z peronów, a następnie przeniosło się bezpośrednio na tory. Zrobiło się niebezpiecznie, ale spokojnie, sytuacja była taka, no powiedzmy, że nikt nikomu się nie stało. Może przytoczę tutaj post Polskich Linii Kolejowych. W związku z zapowiedzianym przybyciem łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Na miejscu są kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają i trwały dosyć długo. Łoś był naprawdę ciężkim zawodnikiem do zgryzienia, gdyż opóźnienia trwały 80 minut.

Stone Sour i Say You'll Haunt Me na antenie Akademickiego Radia Centrum. 10 minut do 10. No i co to oznacza? To oznacza, że powoli się żegnamy. Drodzy słuchacze, zostańcie jeszcze z nami, przynajmniej do godziny 10. Wydarzenia wtedy sobie sprawdzimy. No i też zachęcam was, żebyście dłużej zostali, jeżeli chcecie sobie posłuchać genialnej rockowej muzyki, oraz też zapraszam was na godzinę szczytu po godzinie 15. A z mojej strony to właściwie tyle. Zostawiam was z Laocze. Przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: NFZ i ZUS zadbają o mieszkańców. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji historycznej oraz ofercie terytorialsów. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Służba Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych stają ramię w ramię. Przed nami kolejna odsłona inicjatywy. Już jutro odbędzie się kolejna część cyklu pod tytułem Spotkaj się z NFZ w ZUS, która odbywa się w każdy trzeci czwartek miesiąca. Tym razem podczas wrześniowego dyżuru opiekę medyczną zapewnią przedstawiciele Centrum Medycznego Biomedical. Zainteresowani będą mogli między innymi zmierzyć ciśnienie, czy zawartość tkanki tłuszczowej, a także sprawdzić poziom cukru we krwi. Warto dodać, że konsultacje nie wymagają zapisów i są bezpłatne. Ponadto w ramach przedsięwzięcia będzie można wyrobić kartę EKUS. Spotkanie potrwa od godziny 10 do godziny 12 w sali obsługi klientów ZUS w Lublinie przy ulicy Zana 38A. Kolejna inicjatywa popularyzująca wiedzę o zamierzchłych dziejach. Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UMCS we współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają wszystkich pasjonatów dawnych czasów. Między przeszłością a przyszłością pamięć o średniowieczu w wymiarze lokalnym i regionalnym to ogólnopolska konferencja, w której udział wezmą eksperci z różnych regionów Polski. Wypowiadać się będą zarówno badacze, jak i muzealiści.
1: Jest mocno reprezentowany wątek lubelski. Będziemy mieli kilka referatów poświęconych temu, jak pamięć jest przywoływana o tym średniowieczu, chociażby w kontekście jednego z najbardziej rozpoznawalnych lubelskich zabytków związanych ze średniowieczem. Mówię tutaj oczywiście o Bramie Krakowskiej, jak również referat na temat możliwości wykorzystania średniowiecznego dziedzictwa archeologicznego Lubelszczyzny w promowaniu turystyki.
0: Mówi dr Anna Obara-Pawłowska z Instytutu Historii UMCS. Forum ma na celu ukazanie, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę na temat średniowiecza do kreowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz znaczenia tego okresu dla badań naukowych. Jednocześnie organizatorzy podkreślają, że intencją jest popularyzowanie wiedzy z zakresu historii.
2: Historia to nasze dziedzictwo. W historii jest zanurzona przeszłość każdego z ośrodków, w którym żyjemy. Zauważmy, że wszystkie miasta wojewódzkie, większość miast powiatowych ma korzenie średniowieczne. Większość miejscowości, w których żyjemy, też w jakiś sposób związana jest ze średniowieczem. Zatem dla ciągłości trwania danej miejscowości, odkrywanie jej początków, zmian, a także upowszechnianie tej wiedzy, moim zdaniem, jest kluczowe.
0: Mówi dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS. Konferencja odbędzie się 22 oraz 23 września. Na miejsce spotkania wybrano dawną salę obrad Rady Wydziału Humanistycznego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje nabycie takich umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Z kolei szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Dobra informacja dla wszystkich miłośników ciepła, bo dzisiaj temperatura wzrośnie. Aktualnie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest także umiarkowany wiatr.
4: Najwięcej rocka w mieście!
5: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Bykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a to oczywiście oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Przejścia graniczne zostaną wzmocnione. O tym za chwilę. Powiemy także o otwarciu skweru UMCS oraz utrudnieniach przy ulicy Głębokiej.
0: A wydarzenia przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Państwo zadba o bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Szef MSWiA wydał oświadczenie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował na platformie X o zakończeniu prac przy przejściu granicznym w Dorohusku. Chodzi o zabezpieczenie posterunków zapowiedziane wczoraj przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powstałe zabezpieczenia to tzw. hasko-bastiony, które umożliwiają schronienie dla pełniących służbę, na przykład podczas ataku z powietrza. Warto dodać, że podobne instalacje powstaną przy przejściu granicznym w Chrebennem, Zosinie i Dołchowyczowie. Miasteczko Akademickie zyskało zielone płuca. Nowa kompozycja zieleni ma cieszyć oko niezależnie od pory roku. Skwer położony w okolicy ulic Radziszewskiego, Sowińskiego i Langiewicza został przebudowany. Inwestycja objęła m.in. odświeżone oświetlenie, monitoring oraz poidełko z wodą pitną. Stworzono także ścieżkę, która ma skrócić drogę do przystanku komunikacji miejskiej.
2: Ten skwer przed przebudową pełnił głównie funkcję komunikacyjną i chcieliśmy to zmienić. Chcieliśmy nadać nową jakość tej przestrzeni, zrewitalizować ją tak, żeby przede wszystkim ona stała się taką nowoczesną, zieloną agorą z miejscami do wypoczynku, do nawiązywania relacji społecznych. Dlatego mamy tutaj zupełnie nowe ławki w formach okręgu, które są tak zbudowane, żeby sprzyjać tej wymianie myśli, poglądów, spotkaniom.
1: Mówi Katarzyna Szczęsna, architekt. W ramach rewitalizacji posadzono około 20 tysięcy sztuk roślin oraz 620 metrów kwadratowych łąki kwietnej. Udało się również zachować istniejący drzewostan, dostosowując do niego układ alejek i rabat. Całość dopełnia instalacja artystyczna, na której znalazł się napis I Love Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uwaga na utrudnienia. Remonty przy jednej z ruchliwych dróg miasta. Trwają prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Głębokiej, która została zniszczona wskutek awarii systemu wodociągowego w zeszłym tygodniu. Dzisiaj rozpoczęto roboty obejmujące drogę od ulicy Narutowicza w kierunku ulicy Kraśnickiej. Ruch na tym odcinku odbywa się wahadłowo. Dodatkowo na przejściu dla pieszych przy budynku Głęboka 11 sygnalizacja świetlna jest wyłączona. Służby apelują do kierowców o zachowanie uwagi. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu pod tytułem Lekcje z ZUS. To inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
3: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów w prawie 1500 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się upominki rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce.
0: A my za to sprawdzimy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Bez wątpienia jest słonecznie. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Raport smogowy obecnie jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy więc środowe wydanie Godzin Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry i zachęcam do zostania z nami do samego końca, no bo słyszymy się standardowo do godziny 18.

Nic tylko złodzieja, czyli nothing but thief w waszych głośnikach, a dzisiejszą uwagę Polaków powiem wam, że skradła lalka. Mowa oczywiście o serialu, który wyszedł na streamingach, więc o bitwie lalek na pewno w dzisiejszej audycji usłyszycie, ale też i myślę o innych premierach kinowych, bo jakoś tak się nazbierało tego w ostatnim czasie, więc kinomaniacy mogą z nami zostać, ale resztę też oczywiście zachęcam chociażby dla najlepszej muzyki w mieście. Chip Trick już teraz w waszych głośnikach.

im zamknęli klub, a ja za to otwieram dzisiejszą kartkę z kalendarza. Bardzo dawno nie sprawdzałam solenizantów, więc myślę, że to jest właśnie ten moment. Imieniny dzisiaj obchodzą Edyta, Kamila, Kornel oraz Franciszek i Wiktor. Wszystkiego najlepszego ode mnie, jak i też od całej redakcji. No i święta nietypowe też, one oczywiście muszą się pojawić, więc dzisiaj świętujemy Dzień Bluesa, Światowy Dzień Fryzjera czy Dzień Maszynisty. Gdybym miała wam, maszyniści, czegoś życzyć, no to chyba wolnych przejazdów kolejowych. A co do samej jazdy, to już za 8 minut sprawdzimy sobie korki na ulicach Lublina.

0: 29 minut po, zostało do godziny 16, no a my robimy nasz przegląd informacji drogowych, czyli sprawdzamy, gdzie są korki. No i korki na pewno są na ulicy Głębokiej, a to przez remont i ostatnią awarię wodociągów i trwają tam właśnie prace remontowe w okolicy Narutowicza. Odbywa się też ruch wahadłowy, więc jeśli jedziecie od Sowińskiego do Narutowicza, czy też skręcacie z Narutowicza w Głęboką, to nieunikniony jest korek. Korek też nieunikniony na Krochmalnej, czyli na Jana Pawła II, która się korkuje w kierunku Węglina. Tysiąclecia, powiem wam, że jeszcze nie tak bardzo zakorkowana. Można ewentualnie jechać objazdem przez Grafa, za to dużo zakorkowana niestety Aleja Unii Lubelskiej, czy też centrum miasta, tak jak Racławickie, czy Lipowa, ale też i Krakowskie Przedmieście. To by było z tych największych zatorów. Wy oczywiście możecie wysyłać wasze informacje pod numer 515-515-982, a my to przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

właśnie uwspółcześnioną historię Izabeli Łęckiej, no i Stanisława Wokulskiego. I tę współczesność widać na plakatach promujących film chociażby, które niezbyt się oczywiście podobają internautom, no i nie zawsze można jednak dogodzić. Gdyby jednak Prus chyba zobaczył ten serial, to mógłby się zapytać, czy to na pewno jego powieść. Widziałam też komentarze, że przyszłoroczne rozprawki na maturze mogą być bardzo ciekawe, jeśli ktoś postanowi obejrzeć film, a nie przeczytać książkę. No ale co najważniejsze, to, że ta serialowa lalka była nagrywana w Lublinie, więc można sobie pooglądać piękne kadry z naszego starego miasta.

mówiłam przed chwilą o tym, że będzie można oglądać Lublin jako scenografię do serialowej Lalki. A co, słuchajcie, będzie można oglądać w samym Lublinie? No powiem wam, że można będzie liznąć niezły kawał sztuki, bo Van Gogh ożyje, no niestety nie dosłownie, ale ożyje w naszym kozim grodzie, bo powstała imersyjna wystawa, którą można oglądać od wczoraj. I co to znaczy w ogóle imersyjny? Imersyjny, czyli taki, który całkowicie wciąga, angażuje zmysły i daje uczucie zanurzenia w świecie cyfrowym, no ale w tym przypadku bardziej w sztuce. Podziwiać tę wystawę można w hangarze sztuki na Witosa. No i jak piszą, kulminacją wizyty będzie 40-minutowy spektakl właśnie imersyjny, gdzie w ogromnej sali będą wyświetlane te obrazy Van Gogha na wielkoformatowych ekranach i w całości uzupełni to też muzyka czy narracja zbudowana z fragmentów listów, które artysta pisał do swojego brata. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Ja od siebie mogę dodać, że wy już za 13 minut będziecie mogli się imersyjnie zanurzyć w serwisie informacyjnym.

0: Mamy godzinę 16 na zegarach, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do wydarzeń.
1: Prezydent spotka się z szefem MON. O tym za chwilę. Powiemy także o badaniach w ZUS oraz wykładach otwartych o poezji.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Kolejny raz zamiast budzików usłyszeliśmy alert RCB. Władze kraju reagują. Dzisiaj w godzinach porannych do mieszkańców Lubelszczyzny ponownie wysłano informacje o potencjalnym zagrożeniu spowodowanym atakami za wschodnią granicą. W wyniku wydarzeń z ostatnich dni, między innymi ataków dronowych na Ukrainę przeprowadzonych kilka kilometrów od terytorium Polski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował o spotkaniu prezydenta z szefem MON. Karol Nawrocki spotka się w piątek z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, aby przedyskutować bieżącą sytuację bezpieczeństwa. Wśród tematów, jakie mają poruszyć politycy, znajdą się takie zagadnienia, jak chociażby współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Szef BBN dodał, iż po zakończeniu spotkania biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych. Zastanawiasz się, z czego składa się Twoje ciało? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przychodzi z odpowiedzią. Jak w każdy trzeci czwartek miesiąca, placówka zachęca do darmowej profilaktyki zdrowotnej. Już jutro w jej murach będzie można wykonać podstawowe badania i zweryfikować je ze specjalistami. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: Gośćmi specjalnymi najbliższego dyżuru będą przedstawiciele Biomedical. Przewidziano m.in. pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi, bezbolesny pomiar saturacji, analizę składu ciała oraz natychmiastową interpretację jej wyników, praktyczny instruktaż samobadania piersi na fantomie medycznym, edukację zdrowotną, w tym wskazówki dotyczące diety, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz wsparcie w rzucaniu palenia.
1: Wydarzenie jest częścią cyklu pod tytułem Spotkaj się z NFZ w ZUS. Dyżur odbędzie się w godzinach od 10 do 12 w sali obsługi klientów ZUS w Lublinie przy ulicy Zana 38A. W programie oprócz badań przewidziano opcję wyrobienia karty EKUS, która potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wkrótce w Lublinie odbędzie się otwarty wykład profesora doktora habilitowanego Ryszarda Kasperowicza. Wydarzenie jest okazją dla wszystkich miłośników kultury. Naukowiec i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzi spotkanie pod tytułem Poezja progresywna o romantycznych ideach jedności sztuk. Opowie o swoich zainteresowaniach badawczych skupiających się na szeroko pojętej refleksji nad działaniami artystycznymi, zwłaszcza w Anglii i Niemczech XVIII i XIX wieku.
3: Dla romantyków niemieckich, jak to profesor mówił, była sztuka formą życia, narzędziem kształtowania własnego życia i takim utopijnym modelem przebudowy życia całych społeczeństw. Ten problem sztuki stał się w ogóle takim kluczowym zagadnieniem dla nich, więc temu będzie poświęcony ten wykład.
1: Zaznacza Dariusz Jóźwik z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Prelekcja zainauguruje cykl o powinowactwie sztuk od synestezji do intermedialności. W ramach jego 18. edycji odbędzie się 12 wykładów poświęconych relacjom między różnymi formami twórczości. Spotkania będą odbywać się w środy co dwa tygodnie o godzinie 17.30 w siedzibie biblioteki przy ulicy Pełowiaków.
0: A my sprawdzamy sytuację pogodową ponownie. Na dworze oczywiście piękne słońce. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza, a ciśnienie to 1014 hektopaskali. No i na szczęście biometr cały czas jest korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 16, a to jest druga z trzech godzin naszej audycji. Niezmiennie Emilia Bukowska przy mikrofonie dzisiaj dla Was. Witam Was ponownie. No i mam nadzieję, że już możecie w pełni korzystać z tych ostatnich dni lata, z tego piekielnego słońca na dworze. Mam nadzieję też, że dreptacie już z domu do pracy i możecie aktualnie dreptać w rytmie Muse.

Royal Blood i 10 over 10. No i 10 na 10 jest obecna pogoda. Myślę, że to trzeba przyznać. 24 stopnie ciepła na dworze oznaczają, że jednak to lato tak nie daje o sobie tak łatwo zapomnieć. Ale słuchajcie, co z tego, skoro telewizja nas już skłania do myślenia o zimie. Drodzy słuchacze, może ktoś z Was sam wczoraj zasiadł o 20 przed telewizorem i oglądał Kevina samego w Nowym Jorku, który właśnie wczoraj był opuszczany. No i nie wiem, jak to skomentować, no bo coraz częściej, coraz wcześniej właśnie to najgorsze, ten Kevin jest puszczany, a to nawet jeszcze jesieni nie ma. No, nie wiem, dramat, ale my jeszcze na szczęście pozostajemy przy temacie lata i właśnie ostatni dzień lata już teraz w Waszych głośnikach.

Talking Black Sunday z kawałkiem Beat Up Car, ale my jednak nie o samochodach, a o tramwajach, no bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Maszynisty i z tej okazji przygotowałam dla Was specjalny temat, bo już w tę sobotę w Warszawie przy Placu Centralnym odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, no i co ciekawe, właśnie będą po raz pierwszy w Polsce i zawodnicy będą rywalizować między sobą w specjalnych konkurencjach, które będą sprawdzać między innymi precyzję, koncentrację czy też czas przejazdu, czyli no, kluczowe umiejętności w codziennej pracy motorniczego. Jedna z tych konkurencji to między innymi też kręgle, tylko że właśnie kula jest pchnięta przez tramwaj. To bardzo ciekawe. Miejmy nadzieję, że Karol Krawczyk będzie w polskiej reprezentacji na ten turniej.

0: Radio Centrum.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: 29 minut po, zostało do godziny 17, no a my po raz kolejny wyjeżdżamy na lubelskie drogi i ogromny armagedon dzieje się, bo korek jest na Wyścigowej w kierunku Wrotkowa i praktycznie stoi on właśnie Wrotkowa, od skrzyżowania z Kunickiego aż do Diamentowej, później też wiadukt na Krochmalnej czy Jana Pawła II w kierunku Węglina. Stoją, naprawdę jest, cała czerwona mapa jest strasznie zagorkowana, więc myślę, że warto tam jechać jakimiś objazdami. Korek też na Alei Unii Lubelskiej, no i na Tysiąclecia, chociaż nie aż tak duży jak zazwyczaj, także myślę, że można śmiało tamtędy jechać. Również korkuje się Głęboka, bo tam dzisiaj są roboty drogowe oraz światła postawione są przy skrzyżowaniu z Nadbystrzycką i ruch wahadłowy, także o tym możecie pamiętać i też myślę, że warto Głęboką dzisiaj omijać. To by było na tyle z tych najważniejszych informacji drogowych. Jeśli jednak coś pominęłam, to piszcie do nas 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Mysłowic i długość dźwięku samotności, czyli tak zwany hymn milenialsów. No i to do was, drodzy milenialsi, takie przypomnienie, albo może bardziej ostrzeżenie, że zarówno 98 dni będziemy siedzieć przy wigilijnym stole. Przegapiłam niestety 100 dni do Wigilii, ale to by w takim razie rozwiązywało zagadkę, dlaczego wczoraj w telewizji leciał Kevin Sam w Nowym Jorku. No, klasyków nigdy nie dość w telewizji, ale też i na naszej antenie, bo Jimi Hendrix i Purple Haze już teraz.

Bruce Springsteen na antenie 98,2 FM. No i co do niego, to ma on swój film biograficzny, dokładnie Springsteen, Ocal mnie od nicości, który wyszedł rok temu. No a teraz trzeba przyznać, że jak grzyby po deszczu wręcz, w kinach pojawia się coraz więcej filmów właśnie o tematyce muzycznej. Czy to koncerty, które można obejrzeć, czy to też dokumenty o zespołach, tak jak na przykład w piątek wszedł do kin dokument o Oasis, no to teraz dwa zespoły zapowiedziały swoje produkcje w kinach. Po pierwsze Koma, która powraca po swojej trasie Restart i tym razem powraca w wersji filmowej, bo od 8 października będzie można film koncertowy oglądać w kinach, ale też jest akcent naszych zachodnich sąsiadów, bo Rammstein przerwał długie oczekiwanie swoich fanów i niemiecka grupa właśnie zapowiedziała premierę filmu koncertowego, dokładnie koncert z Meksyka. No za niedługo tą muzykę chyba będziemy częściej oglądać w kinie niż faktycznie słuchać jej, chociażby w radiu.

Już tylko 5 minut pozostało do wydarzeń i ja może zrobię taki mały przedsmak i zwrócę się teraz do kierowców. Kierowców, którzy warto, żeby trochę zdjęli nogę z gazu, bo dzisiaj rusza europejska akcja, przez którą, albo w sumie dzięki której na ulicach Lublina i regionu pojawią się patrole policji z radarami, czy też nieoznakowane radiowozy grupy Speed. No i w tym okresie mundurowi zwracają szczególną uwagę m.in. na przekraczanie prędkości, czy też różne zachowania stwarzające zagrożenie na drodze, więc też kierowcy powinni przez najbliższy tydzień szczególnie pilnować tej prędkości. No właśnie, mówię, że przez tydzień, bo akcja potrwa do wtorku, 22 września, ale mam jednak nadzieję, że jeździcie uważnie i co najważniejsze, bezpiecznie na drogach przez cały czas, a nie tylko kiedy pan policjant patrzy. No i to by było na tyle z tego mojego małego serwisu informacyjnego. Ten prawdziwy serwis już za prawie 4 minuty, więc nie odchodźcie od nas daleko, tym bardziej, że już teraz Queens of the Stone Age na naszej antenie, więc myślę, że dla nich warto zostać.

0: Na zegarach mamy godzinę 17 i czas na kolejną dawkę wydarzeń.
1: Areszt po alarmie bombowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. O tym za chwilę.
2: Powiemy też o zmianach na drodze S19 oraz leczeniu stomatologicznym.
0: Wydarzenie przedstawią Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: W pojedynkę chciał stawić czoła kontrterrorystom, jednak zamiast słów uznania może usłyszeć wysoki wyrok.
2: Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zastosował w stosunku do Przemysława H. środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany w wyniku działań, których dopuścił się podczas pobytu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 42-latek miał zaalarmować ochronę, iż w budynku znajduje się ładunek wybuchowy i niezbędna jest ewakuacja.
1: Dodatkowo podczas zatrzymania rzucił w kierunku policjantów szklaną taflę oraz cegły, a także kierował w ich stronę groźby karalne. Przemysław H. usłyszał 4 zarzuty, między innymi czynnej napaści czy wywoływania fałszywego alarmu. Zgodnie z przepisami grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
2: Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Służby apelują o zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
1: Dzisiaj nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze ekspresowej S19 między Ciecierzynem a węzłem Lublin-Rudnik. Kierowcy poruszający się w obydwu kierunkach będą korzystać z 2-kilometrowego bypassu. Jest to związane z pracami nad utworzeniem odcinka trasy Via Carpatia pomiędzy Lublinem i Lubartowem.
2: Według szacunków prace na wspomnianym fragmencie są ukończone w 60%. Dodajmy, że droga będzie stanowić część międzynarodowego szlaku łączącego Litwę z Grecją.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca.
2: Wraz z początkiem września uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badanie i leczenie, jak również działania profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
2: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin.
1: Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja trwa do 13 listopada.
2: To zdaniem Polaków radzi sobie lepiej? Sąd może mieć mniejszą skuteczność.
1: Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarski Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w porównaniu do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto 69% ankietowanych twierdzi, że działania windykatorów zwiększają szanse na odzyskanie długu.
4: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu Kaczmarski Inkasso.
2: W porównaniu do poprzedniej edycji sondażu Postrzeganie firm windykacyjnych największe zmiany nastąpiły w kwestii postrzegania sądu. W 2023 roku ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji.
1: Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów między kontrahentami.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Słońce już powoli zachodzi, jednak odczuwalna temperatura to dalej na szczęście 23 stopnie Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 14. Ciśnienie to 1014 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17, więc to już ostatnia godzina dzisiejszych godzin szczytu, więc myślę, że tym bardziej warto, żebyście zostali z nami do samego końca. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam się z wami już po raz ostatni. No a w waszych głośnikach na sam początek coś mocniejszego, czyli Disturbed.

The Rolling Stones z coverem, czyli You Know I'm No Good. Myślę, że ta piosenka byłaby całkiem dobra do wchodzenia na rysy, bo taka w idealnym tempie. I czy jej właśnie słuchała 84-letnia pani Krystyna? Tego nie wie nikt, tego niestety się nie dowiemy, ale wiemy jednak, że pani Krysia zdobyła rysy, weszła właśnie prawie na 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, przez co zdobyła szczyt Polski. Jak relacjonuje jej rodzina, seniorka samodzielnie weszła na szczyt i samodzielnie z niego zeszła. Nie zatrzymał jej deszcz, silny wiatr, ani też łańcuchy po drodze, a ta wyprawa była zwieńczeniem jej górskiej przygody. 84 lata. ZUS pewnie miał nadzieję, że pani Krysia nie zejdzie, ale na szczęście poszło gładko.

To był tak zwany klasyk na naszej antenie i tak się składa, że właśnie 16 września 1977 roku, czyli równe 49 lat temu, Talking Heads wydali swój debiutancki album. Powiedziałabym, że o nazwie, ale w tym przypadku trzeba powiedzieć, że o numerze 77, zawierający właśnie pierwszy hit z listy przebojów, czyli Psycho Killer. Była to jedyna piosenka z albumu, która pojawiła się na liście Billboard Hot 100, ale też utwór znajduje się na liście 500 piosenek, które ukształtowały rok, no i ja się wcale temu nie dziwię. No i nie kończymy z klasykami, bo przed nami The Cult z kawałkiem Fire Woman.

0: pół do szóstej już prawie dochodzi na zegarach, więc my po raz ostatni wyjeżdżamy na lubelskie drogi, na których na szczęście ruch już się przerzedził. Po korku na Wyścigowej, czy Krochmalnej, czy też na Tysiąclecia na szczęście nie ma śladu, jednak w dalszym ciągu zator utrzymuje się na Głębokiej. Jeśli jedziecie od Sowińskiego w kierunku Narutowicza, to niestety będziecie musieli troszkę postać, bo właśnie niedaleko skrzyżowania z Narutowicza jest ruch wahadłowy i też remont ulicy po ostatniej awarii wodociągowej, więc myślę, że Głęboką w najbliższych dniach warto omijać dla świętego spokoju. No a ja wszystkim kierującym życzę szerokości na drogach.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 20 minut pozostało do godziny 18, no więc standardowo na koniec audycji lecimy z imprezą FM, czyli takimi polecajkami koncertowymi. I już w ten piątek w Zgrzycie mała gratka dla fanów Iron Maiden. No Iron Maiden niestety w Zgrzycie nie wystąpi, ale może to Was zadowoli, że grają koncert ich tribute band The Legacy, właśnie tribute band to Iron Maiden. Uczczą 40. rocznicę wydania albumu Summer in Time, a bilety na ten koncert są cały czas dostępne. Zahaczamy też o październik, o taką prawdziwą jesień i koncert zespołu Metro. Zespół przyjeżdża z trasą 365 widoków na przyszłość, która ma podsumować ten taki intensywny dla grupy rock po wiosennej trasie, po festiwalowym lecie i też premierach kolejnych singli. Metro to też młody zespół grający alternatywnego rocka, trochę indie i ogólnie gitarowe brzmienie. Właśnie jesienią ruszą w klubową trasę i 30 października zagrają w Zgrzycie. I na sam koniec Europe, grupa, która wyrusza w trasę koncertową świętującą 40-lecie płyty The Final Countdown. Jest to też absolutny klasyk, którego usłyszeć będziecie mogli 20 października w warszawskim Torwarze. I co ciekawe, wszystkie bilety są dostępne, ale wszystkie oprócz jednej trybuny są już wykupione, ale płyta jest cały czas dostępna. No niektórzy mówią, że geriatria opanowała trybuny. No to jeśli macie siłę, jeśli macie dużo werwy w sobie, to można właśnie poskakać na tej płycie, no bo na nią bilety są dostępne.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

Niecałe 11 minut pozostało do godziny 18, a więc i też do końca godzin szczytu. Niestety muszę się już z Wami żegnać, ale zostańcie koniecznie na serwis informacyjny i serwis sportowy, który już za moment. O godzinie 19 za to Jakub Gryz z audycją Z Roku na Rok, a o godzinie 20 Filip Lech i Hot Lab, czyli coś takiego dla fanów Formuły 1. A ja dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli i słyszymy się już jutro, również w godzinach szczytu.

0: 87 lat temu Lublin znalazł się pod ostrzałem. O tym za chwilę.
1: Powiemy także o nietypowej kryjówce przestępcy oraz programie Urban Lab Lublin.
0: Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem
1: Paulina Czeryna
0: i Jakub Jarzyna. Lublin nie zapomina. 87 lat temu miasto stawiło opór okupantom.
1: Dziś odbyły się oficjalne obchody rocznicy obrony Lublina. We wrześniu 1939 roku około 2000 oddział żołnierzy przy wsparciu miejscowej ludności podjął walkę z wojskami III Rzeszy. Tegoroczne wydarzenie zostało zainaugurowane mszą świętą w intencji obrońców Lublina, która została poprzedzona występem artystycznym uczniów zespołu szkół elektronicznych w Lublinie.
0: Później zainteresowani złożyli kwiaty oraz odśpiewali hymn pod pomnikiem obrońców Lublina we wrześniu 1939 roku przy ulicy Zana. Warto dodać, że w ramach rocznicy odsłonięto tablicę z nazwą ulicy pułkownika Władysława Rokickiego, z którego inicjatywy powstał wspomniany wcześniej pomnik.
1: Chociaż ma prawie 30 lat, to zatęsknił za zabawą w chowanego. Mężczyzna ukrył się przed policją pod wełną mineralną.
0: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radzeniu Podlaskim prowadzili poszukiwania 29-latka, który miał odbyć karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy. Było to spowodowane niestosowaniem się do orzeczonych przez sąd zakazów i nakazów.
1: Kiedy funkcjonariusze ustalili miejsce jego pobytu, domownicy zapewniali, że mężczyzna nie przebywa w tym miejscu. Pomimo relacji członków rodziny, służby przeszukały strych, gdzie odnalazły mężczyznę w osobliwej kryjówce. 29-latek został przekazany do zakładu karnego.
0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy nowego programu Moc Kół Naukowych w Urban Lab Lublin.
1: Inicjatywa jest skierowana do organizacji, które chcą wzmocnić swoje działania i lepiej przygotować się na przyszłość. Studenci będą pracować nad kompetencjami miękkimi i liderskimi, a także nauczą się skuteczniejszej współpracy w grupie. Pilotażowa edycja potrwa do grudnia, a udział w niej weźmie 10 zespołów wybranych spośród działających na lubelskich uczelniach.
2: Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a także intensywnym procesie pracy nad pomysłami na własne dalsze plany rozwoju organizacji. W programie zaplanowaliśmy także spotkania z przedstawicielami środowisk wspierających inkubację startupów. Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
0: Więcej o programie będzie można dowiedzieć się również podczas pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Urban Lab Lublin będą czekać na zainteresowanych 20 września od godziny 10 do godziny 16 na Placu Litewskim.
1: Teatr Stary ponownie otwiera drzwi dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat współczesnych zjawisk kulturalnych i społecznych. Przed nami spotkanie Bitwa o dźwięk, ogień w głosie o fenomenie radiowego dziennikarstwa sportowego.
0: W wydarzeniu wezmą udział Tomasz Zimoch oraz Józef Kufel. Opowiedzą o kulisach pracy sprawozdawców sportowych. Przyjrzą się również temu, jak zmieniło się oblicze tego rodzaju dziennikarstwa na przestrzeni lat. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Michalak.
1: Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 września o godzinie 18 w Teatrze Starym w Lublinie przy ulicy Jezuickiej. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je zarezerwować i odebrać w kasie instytucji.
3: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od siatkówki. Mistrzostwa Europy się rozkręcają, a reprezentacja Polski jak na razie idzie przez turniej jak burza. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 4 mecze bez utraty seta. Biało-czerwoni pokonali kolejno Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę i są liderami grupy B. Teraz na Polaków czekają współgospodarzy turnieju, a więc Bułgarzy, którzy zajmują trzecie miejsce w grupowej tabeli. Spotkanie Polska-Bułgaria powinno rozpocząć się o godzinie 18. Przechodzimy do koszykówki. Polak Igor Milicic Junior podpisał kontrakt typu Exhibit 10 z aktualnymi mistrzami NBA, a więc New York Knicks. Syn obecnego selekcjonera reprezentacji Polski powalczy o miejsce w składzie podczas nadchodzącego okresu przygotowawczego. Milicic ma trafić do ekipy z Ligi Rozwojowej, a więc Westchester Knicks. Wciąż przy dobrym poziomie może on jednak trafić do NBA. Jeśli tak się stanie, to będzie on obecnie drugim Polakiem obok Jeremiego Sochana w największej koszykarskiej lidze świata. A na koniec sporty motorowe. Formuła 1 odkryła karty i oficjalnie zaprezentowała kalendarz na sezon 2027. Cykl będzie składał się z 24 wyścigów i ruszy 14 marca w Bahrajnie. Największe emocje i spore kontrowersje budzi jednak decyzja o zwiększeniu liczby weekendów sprinterskich aż do 10. Sobotnia rywalizacja zadebiutuje m.in. na wąskich uliczkach Monako. Do harmonogramu królowej motorsportu po kilku latach przerwy powracają tory w Portugalii oraz Turcji. Zwieńczeniem całego roku będzie widowiskowy dublet ze sprintami w Katarze oraz Abu Zabi. Zanim jednak ruszy bezpośrednia walka o punkty, formę zespołów zweryfikują 4-dniowe testy w Bahrajnie pod koniec lutego.
1: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Z roku na rok.
3: Z roku na rok.

0: Dzień dobry, dobry wieczór. Godzina 19 na zegarach. Pozdrawiam ze słonecznej Malty, tutaj Agnieszka Piechota. Dzisiaj zaopiekuje się wami Jakub Gryz sam, solo, w pojedynkę. Ale da sobie radę, mamy dla was przygotowane same najlepsze piosenki. Z jakiego roku to, tym zaraz powie wam Kuba, także ja was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie z pięknych słonecznych wakacji, a teraz już oddaję głos Jakubowi.
1: A ja pozdrawiam ze słonecznego Lublina. Mamy już, 8 minut po godzinie 19, środa, 16 września. Przy mikrofonie, tak jak już Agnieszka powiedziała, Jakub Gryz. No i zaczynamy kolejną edycję audycji z roku na rok. Dziś zmierzymy się, uwaga, uwaga, werbel z 2016 rokiem. Wspaniały to był rok, zdecydowanie. Jak zresztą każdy, ten w szczególności doskonale wspominam, i to nie tylko pod względem muzycznym, ale nie będę mówił dlaczego, bo nie wypada o tym mówić w taką porę, powiedzmy sobie. Więc może przejdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli do kwestii muzycznych oczywiście. Zaczynamy z przytupem, można powiedzieć, z wysokiego C. Muzyka, która na pewno zadowoli wszystkie osoby pożerające metal i może nawet węgiel. Zespół Furia za nami. Kawałek Za ćmą w dym. To jest z piątego krążka tej legendarnej już kapeli z naszego pięknego kraju. Z albumu Księżyc Milczy Luty. W końcu się zmierzyliśmy z tym zespołem, chociaż szczerze powiedziawszy powinniśmy to zrobić wcześniej, w szczególności gdy omawialiśmy rok 2014, który był naprawdę wybitny, jeżeli chodzi o polski metal. Wtedy została właśnie wydana płyta Nocel Furii, The Satanic Behemota i też bardzo niedoceniony krążek zespołu Odraza, czyli Esperalem Tkane. Ale o tym nie będziemy rozmawiać, tylko właśnie o Furii. Kawałek, który sobie sprawdziliśmy, wydaje mi się, że to jest idealny przykład, słownikowy wręcz można powiedzieć, tego jak pisze się, jak nagrywa się muzykę, która oddycha, muzykę, która aż kipi dosłownie klimatem. Niesamowite, można powiedzieć, wprowadzenie do tej płyty, która jest, nie ma co ukrywać, ciężka. Nie jest już stricte black metalowa, jak to było w przypadku pierwszych projektów Furii. Jest już bardziej postmetalowa, ten bardzo atmosferyczny, klimatyczny metal ma wiele, wiele inspiracji wychodzących już poza różne gatunki muzyczne. Ale drodzy słuchacze, ja czasu naprawdę dziś nie mam, a kawałki mam naprawdę przygotowane na dziś świetne. W klimatach metalowych zostajemy, tylko jedziemy w stronę, można powiedzieć, Francja elegancja. Gojira powraca do naszej audycji. Kawałek Silvera, to jest z szóstego krążka tej francuskiej formacji. Chyba najważniejszy album w dyskografii tego zespołu, bo ogromny wpływ na muzyków miała choroba matki Joe Duplantiera oraz jego brata, którzy musieli przeżyć po prostu to sporo, trzeba to przyznać wprost. I w ramach sesji nagraniowych do tego krążka mieliśmy w ogóle zdecydowanie inne podejście, bo w przeszłości, tak jak wspominali w jakichś wywiadach, to rzucali po prostu te riffy, kawałki i jakoś się to mieliło w tym mikserze, ale już w ramach płyty Magman mamy do czynienia z krążkiem zdecydowanie dojrzałym, bardzo dojrzałym muzycznie i myślę, że możemy sobie sprawdzić kawałek. Pora na, nie ukrywajmy, bardzo ostre brzmienia.

0: Walsz.
1: Piękne zakończenie. No miód na uszy, można powiedzieć. Delicje wręcz, które zaserwował nam zespół Deftones, Phantom Bride. To jest kawałek z płyty Gore, już 8. krążka tej, znowu kolejnej wybitnej formacji, którą mamy przyjemność dziś wam zaprezentować. Tak sobie pomyślałem, gdybyśmy zrobili sobie małe podsumowanie wszystkich zespołów, które najczęściej graliśmy, no to Deftones i The Cure pewnie byliby na samym topie. Gore to jest krążek dosyć specyficzny, a mianowicie w ramach sesji nagraniowych, w ramach pisania w ogóle muzyki, była tak zwana kosa, jak to mawia młodzież, pomiędzy frontmanem zespołu Chino Moreno oczywiście oraz gitarzystą Stevenem Carpenterem. A kosa, znaczy może to za dużo powiedziane, ale były po prostu problemy związane z wizją artystyczną, z tego, jaki jest w ogóle plan na ten krążek. No i konsekwencja jest taka, że Steven Carpenter nie brał udziału przy nagrywaniu, znaczy przy nagrywaniu, przy pisaniu większości utworów. Aczkolwiek Phantom Bride to jest jeden wyjątek właściwie, jeżeli chodzi o ten krążek. No i też jest ten numer dosyć wyjątkowy pod tym względem, gdyż udziela się gościnnie na nim Jerry Cantrell z zespołu Alice in Chains. To pewnie też znacie tego pana, również znacie. I następny zespół wydaje mi się, że również powinniście znać, jeżeli lubicie takie miasto jak Brooklyn. Bo Brooklyn to jest, no można powiedzieć, że kolebka wielu świetnych zespołów indie rockowych. I Big Thief, no to jest formacja, która na pewno zalicza się do takiej zacnej grupki. Za chwilę sobie sprawdzimy kawałek Masterpiece z albumu ich debiutańskiego. Pod tym samym tytułem to jest swoją drogą jeden z ostatnich, takich najświeższych zespołów ze stajni, no legendarnej wytwórni 4AD. I czego możemy się spodziewać? No możemy się spodziewać, tak jak wspominałem, indie rocka, ale to taki fundamentalnie, ale zanurzony bardzo w klimatach folków, zanurzony w klimatach Amerykany, zanurzony w klimatach tak zwanego slacker rocka. I możemy sobie sprawdzić już teraz. Big Thief, Masterpiece, już teraz.

to jest absolutnie nieprawdopodobne, że zespół, który pochodzi z tak chłodnej krainy jak Islandia, potrafi pisać, nagrywać muzykę, która jest taka bardzo, nie wiem czy słowo ciepła to jest dobre określenie, ale na pewno południowa, wyrwana właściwie z południa Stanów Zjednoczonych. Kalio oczywiście za nami, numer No Good z ich krążka z 2016 roku, czyli AB. Album przepełniony absolutnie hitami, hitami i jeszcze raz hitami. Na pewno o tym zespole słyszeliście, usłyszeliście ich muzykę, jeżeli słuchacie naszego radia, to ja go jestem na 100% pewien, a jeżeli nie, no to akurat kawałek No Good mogliście mieć przyjemność usłyszeć w takim serialu HBO, który nazywa się Vinyl i to jest serial swoją drogą wyprodukowany przez Micka Jaggera i Martina Scorsese. Ciekawe połączenie, które opowiada też o scenie rockowej w Nowym Jorku lat 70. To warto sprawdzić, tak swoją drogą. A co do Kalio mogę jeszcze dodać, no zespół, który czerpie garściami z blues rocka, czerpie garściami z twórczości takich zespołów jak Kings of Leon, Black Keys, Bon Iver. No, co mogę więcej dodać? Kawał kapitalnej muzyki i równie kapitalny jest następny zespół, który powraca również do naszej audycji. W teorii socjologicznej jest takie coś, że my, ludzie, jesteśmy aktorami właściwie w relacjach międzyludzkich i album tego zespołu, jak i również kawałek, który sobie za chwilę usłyszymy, jest w sumie po części o tym. Parquet Courts i numer Human Performance za chwilę pojawi się w audycji z roku na rok na 98 WFM. No i to jest zespół, czy też album, powinienem powiedzieć, który opowiada o pożegnaniach, o rozłące, o rzeczach bolesnych pod względem naszego serca. Andrew Savage opowiadał o tym, że gdy muzycy nagrywali ten album, to spędzili właściwie cały ten okres w studiu sami właściwie i myśleli, że tak mogły wyglądać sesje nagraniowe do białego albumu Beatlesów, z takim wyjątkiem, że w studiu nie pojawiła się pewna kobieta. Wiadomo chyba o kogo chodzi. No i też swoją drogą album ten został nominowany do nagrody Grammy za najlepszą okładkę, co ciekawe. I nie powinno to dziwić, bo Andrew Savage naprawdę równie kapitalnym malarzem jest, co i muzykiem. No ale dobra, znowu rozgadałem się co niemiara. Już teraz Human Performance.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiocentrum.

No i ponownie mamy tak słownikowy przykład, ale tym razem tego, jak powinno się grać solówkę. Highly Suspect i kawałek Wolf za nami, to z drugiego krążka zespołu pod tytułem The Boy Who Died Wolf, 2016 rok. To jest absolutnie niesamowite, że formacja, która zaczynała w 2009-10 roku jako mała kapelka grywająca covery w lokalnych pubach, barach, etc., etc., w 5 lat rozwinęła się tak szybko, tak skutecznie, że właśnie mniej więcej w 2015, z tego pamiętam, albo 16 już nawet, otrzymała nominację do nagrody Grammy. Niesamowity zespół, naprawdę. Formacje, które specjalizuje się w brzmieniach, no nie ukrywajmy, znowu, bardzo bluesowych i w dużej mierze możemy to zawdzięczać przez wokalistę zespołu, Jennego Stevensa, który, no nie ma co ukrywać, wokalistą jest zdecydowanie utalentowanym i ten talent jest bez wątpienia naturalny. Zabrzmi to co najmniej dziwnie, zostało nam jeszcze 16 minut do godziny 20, a przed nami jeszcze tylko dwa utwory. No i pojawią się no, przepotężni artyści, można powiedzieć. Iggy Pop już za chwilę z kawałkiem Gardenia, to z 17 albumu Post Pop Depression. Album napisany we współpracy z naprawdę świetnymi muzykami Jeszami i Dean Fertitta z zespołów Queens of the Stone Age oraz, co ciekawe, perkusista Arctic Monkeys, czyli Matt Helders. Krążek, który był projektem terapeutycznym, można powiedzieć, dla Iggy'ego Popa, jak i również dla Josha Omiego. Dla Iggy'ego Popa była to forma zmierzenia się z jego dziedzictwem artystycznym. No i sprawdzenie jeszcze tego, czy jego funkcjonalność jako artysta w ogóle istnieje w realiach 2016 roku, no i jak czas pokazał, zdecydowanie jeszcze Iggy Pop swoje miejsce ma na scenie, a dla Josha Omiego no zdecydowanie cięższy temat, bo warto wspomnieć o tym, że była to forma poradzenia sobie z występem zespołu Eagles of Death Metal, a konkretniej jeżeli chodzi o atak terrorystyczny w Paryżu w klubie Bataclan, ale to chyba wiemy, co się wtedy wydarzyło i myślę, że Gardenia możemy sobie już teraz sprawdzić kawałek, który, no krótko mówiąc, płynie.

pop, oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok. W audycji, która powoli się kończy. Zostało nam 11 minut do godziny 20.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Mateusz Wiak. Przez najbliższą godzinę przeanalizujemy oczywiście sobie wszystko, co działo się w ostatnim czasie w świecie sportów motorowych. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: Poznaliśmy kalendarz Formuły 1 na sezon 2027. I od tej informacji rozpoczynamy przegląd motorsportowych newsów. Formuła 1 oficjalnie opublikowała swój kalendarz na przyszły rok, w którym kierowcy ponownie rozegrają 24 wyścigowe weekendy. Najważniejszą nowością w harmonogramie jest jednak znaczne zwiększenie liczby rund w formacie sprinterskim, a więc z tymi dodatkowymi kwalifikacjami, z krótkim 100-kilometrowym wyścigiem, no i tylko jedną sesją treningową. Będzie ich teraz, od przyszłego sezonu 10. Dotychczas mieliśmy tych rund tylko 6, a na początku jak wchodziły, były ich zaledwie 3, więc to już zaraz dobijemy do połowy sezonu, a myślę, że trochę zmierza to w kierunku całego kalendarza w formacie sprinterskim, no ale nie uprzedzajmy faktów. Krótsze wyścigi zorganizowane zostaną m.in. w Bahrajnie, Australii, Japonii czy Wielkiej Brytanii, a spore zaskoczenie wywołała decyzja o przyznaniu sprintu torowi w Monako. No i to jest właśnie, przyznam się szczerze, że na początku jak zobaczyłem tą informację dzisiaj rano w mediach społecznościowych Formuły 1, myślałem, że to jest jakiś błąd albo żart, ale nie. Tutaj Grand Prix Monako będzie miało sprint. No wyścig, którego DNA jest to, że nie da się tam wyprzedzać, że mamy tam procesję, no to będziemy mieli dwie te procesje, jedną krótszą, drugą dłuższą. Dziwnie jest to komunikowane w mediach Formuły 1, bo oni chwalą się tym, że będziemy mieli dwie sesje kwalifikacyjne do sprintu i do wyścigu głównego. No i faktycznie kwalifikacje w Monako są ciekawe, no ale wyścigi są delikatnie mówiąc nieciekawe, więc ciekawy sposób tutaj argumentacji. No ale wyścig sprinterski w Monako, no szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się tego, no i to jest chyba kolejna próba jakiegoś uatrakcyjnienia weekendu w Monako. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby w Monako akurat organizować wyścig sprinterski, jest albo wizjonerem, albo szaleńcem. W przyszłym roku okaże się, która z tych opcji była prawdziwa. Cała kampania wystartuje w połowie marca w Bahrajnie. No a w nowym terminarzu oczywiście wzrok przykuwają powroty Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park oraz Grand Prix Portugalii na bardzo lubianym przeze mnie torze Portimao, które w stawce zajęły miejsca rund w Barcelonie i w Holandii. Po pierwszych zmaganiach w Australii, Azji oraz Ameryce Północnej stawka powróci do Europy, by udać się na zasłużoną przerwę letnią po 13 rundzie w Budapeszcie. Ze względu na napięty terminarz i tylko jedną dłuższą przerwę, ewentualna reorganizacja rund na Bliskim Wschodzie może okazać się wyzwaniem logistycznym, ale tutaj wydaje się, że Formuła 1 w pewien sposób zabezpieczyła się na taką ewentualność, bo jak zerkniemy sobie, no to będzie tutaj taka dziura dwutygodniowa pomiędzy Grand Prix Monako a Grand Prix Portugalii, więc tutaj ewentualnie będzie można wrzucić jeszcze jakiś wyścig. A i przerwa wakacyjna w tym roku pomiędzy Grand Prix Węgier a Grand Prix Włoch wyjątkowo długa. No więc Grand Prix Węgier odbędzie się 1 sierpnia, a Grand Prix Włoch 5 września, więc będzie o tydzień dłuższa ta przerwa wakacyjna niż zazwyczaj. No i tutaj być może będzie właśnie przestrzeń, żeby jeszcze jakiś wyścig awaryjny wsadzić. Tak czy siak mamy tutaj właśnie wyścigi na Bliskim Wschodzie na razie są podane w kalendarzu tak jakby miały się po prostu odbyć. Tak samo jest zresztą, jeżeli chodzi o dwie ostatnie rundy tego sezonu. No cały czas mówi się o tym, że Tor Imola gdzieś tam na początku grudnia ma wskoczyć do kalendarza, gdyby Katar i gdyby Zjednoczone Emiraty Arabskie jednak nie doszły do skutku. Póki co oficjalnej informacji nie ma, no ale informacja o tym, że chociażby w Baku będzie Formuła 2 miała trochę trochę dłuższy, w dłuższym formacie weekend wyścigowy. Raczej chyba naprowadza nas na stwierdzenie, że jednak te wyścigi na Bliskim Wschodzie na koniec sezonu się nie odbędą. Ale tutaj oficjalnej informacji jeszcze nie ma. Tak czy siak, mamy nowy kalendarz Formuły 1 na sezon 2027. Będzie więcej sprintów, będą dwa nowe stare tory w kalendarzu. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Senna Agius, zawodnikiem MotoGP w przyszłym roku. Skład królewskiej klasy MotoGP na przyszły sezon został już w zasadzie oficjalnie skompletowany. Ostatnią wolną posadę w zespole KTM Tech 3 objął 20-letni Australijczyk Senna Agius. Młody zawodnik, mający na swoim koncie 4 zwycięstwa w kategorii Moto2, stworzy we francuskiej ekipie duet z Luką Marinim, który przechodzi z fabrycznej do satelickiego KTM-a z fabrycznej Hondy. Agius trafia do mistrzostw w kluczowym momencie zmian tych technicznych, o których mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić. Nowe motocykle z mniejszą pojemnością oraz opony Pirelli, które zastąpią dotychczas używane gumy od Michelin. Obok niego w roli debiutantów w najwyższej klasie zobaczymy również Davida Alonso, Daniela Holgado, Izana Guevarę oraz Nicolo Bulegę. No tutaj Nicolo Bulega w zasadzie jest troszeczkę takim rodzynkiem, bo on nie przechodzi z Moto2 z serii Superbike, no ale tak czy siak sfinalizowanie tego kontraktu oznacza jednocześnie spore przetasowania wśród dotychczasowych gwiazd. No tak jak wiemy, no Maverick Vinales, Jack Miller, Brad Binder, Franco Morbidelli, Alex Rins, oni wszyscy opuszczą stawkę MotoGP. Największe wątpliwości odnośnie tego transferu budzi fakt, że aktualny lider klasyfikacji generalnej Moto2, a więc Manuel Gonzalez, nie znalazł zatrudnienia na przyszły sezon. Kierowcy, którzy w tej chwili zajmują miejsca od 2 do 5, no, mają już podpisane kontrakty, a Manuel Gonzalez po prostu, no już wiemy, że nie znajdzie się w stawce MotoGP na przyszły rok. Jest to dosyć ciekawe i chyba smutne trochę, no bo no, co prawda do końca sezonu jeszcze trochę nam zostało, no ale Manu Gonzalez prawdopodobnie ten tytuł obroni. No, przewagę ma całkiem sporą. A goście, z którymi wygrywa w rywalizacji Moto2, mają kontrakt, a on sam tego nie ma. Co prawda, to jest tak samo jak w sytuacji Formuły 2 i Formuły 1. No, nie ma stuprocentowej gwarancji, że mistrz Formuły 2 musi przejść do Formuły 1, ale no, w sytuacji, w której czterech zawodników ze stawki Moto2 przechodzi do serii MotoGP, a najprawdopodobniej wśród tej czwórki nie będzie aktualnego mistrza tej kategorii, jest dosyć ciekawe. Tak czy siak, karuzela transferowa w MotoGP została już oficjalnie zamknięta. Co prawda jest tam jeszcze przestrzeń dla tej roszady w Hondzie, że nie wiemy, gdzie, w którym zespole będą jeździli Diogo Moreira i David Alonso, ale wiemy, kto już tam będzie, więc no już tak naprawdę wszystkie fotele na przyszły sezon w MotoGP są już zamknięte. Przed zbliżającym się Grand Prix Austrii w paddocku MotoGP doszło do kilku zmian kadrowych związanych właśnie z nadchodzącym weekendem. Pole Espargaró po raz czwarty z rzędu zastąpi kontuzjowanego i będącego na wylocie z całej serii Mavericka Vinalesa w barwach zespołu Tech 3. Hiszpański doświadczony kierowca testowy, który zdobywał już punkty na Silverstone oraz Misano, no ponownie wspomoże ekipę Tech 3. Sam Vinales ponoć celuje w powrót na torze Motegi w Japonii. Do roszad doszło także w fabrycznym zespole Hondy, gdzie zabraknie Joana Mira. Mir musiał wycofać się ze startu z powodu problemów zdrowotnych. Fatalnie ponoć czuł się Joan Mir, no i nie był w stanie w ogóle dojechać do mety podczas niedzielnego wyścigu głównego na Misano. Sytuacja chyba jest troszeczkę poważniejsza niż jakieś takie zwykłe przeziębienie czy coś w tym stylu, no bo Joan Mir w Austrii na torze Red Bull Ring w ten weekend nie pojedzie, a na motocyklu zastąpi go bardzo doświadczony również Takaaki Nakagami, Japończyk, dla którego będzie to doskonała okazja do zebrania danych oraz przygotowanie się przed planowanym występem z dziką kartą na torze Motegi, więc no tutaj Nakagami na co najmniej dwa wyścigi wróci na jakiś czas przynajmniej do stawki MotoGP. Zdecydowanie lepsze wieści napłynęły z garażu kalendarzu ekipy Trackhouse, do której po przerwie spowodowanej urazem kciuka, o której już wspominaliśmy, powróci Ai Ogura. Japończyk opuścił dwie ostatnie rundy, no przez co spadł w zasadzie z drugiego na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą aż 71 punktów do prowadzących, tutaj uwaga, Marka Marqueza i Jorge Martina. No ale Ogura zaznacza, że w Austrii zamierza przede wszystkim zweryfikować stan sprawności swojej ręki, traktując ten start jako bezpośredni krok do osiągnięcia optymalnej dyspozycji przed optymalnym wyścigiem w Japonii. No tak czy siak, nawet jeżeli ta kontuzja trochę, no, wszystko wskazuje na to, że wyeliminowała je Ogurę z walki o tytuł mistrzowski w MotoGP, no to mimo wszystko oczywiście cieszymy się, że Ogura wraca, no i miejmy nadzieję, że znów będzie prezentował tak niesamowitą formę, taką bardzo dobre tempo wyścigowe, jakie pokazywał nam w pierwszej części sezonu. Na ten moment to wszystko, ale program Hot Lap wróci jeszcze po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy po przerwie do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No a tutaj opowiemy sobie oczywiście o wyścigu Grand Prix Hiszpanii, które po raz pierwszy odbywało się na nowo wybudowanym torze ulicznym Madryn w stolicy tego kraju, a więc oczywiście w Madrycie. No i co możemy powiedzieć o tym torze? Już przed weekendem sporo mówiło się, że jest to ciekawa nitka, takie trochę połączenie Miami oraz Jeddy, bardzo szybki, bardzo wąski obieg, który chwalił sobie m.in. Maciej Gładysz, który brał udział tutaj właśnie na Madryngu w oficjalnych testach Formuły 3 jakiś czas temu. No i te wszystkie zapowiedzi, no, utwierdzały nas trochę w przekonaniu, że tutaj na Madryngu możemy mieć naprawdę ciekawy wyścig i dobre ściganie, no ale niestety rzeczywistość okazała się inna, w zasadzie mocno inna. Zaczniemy sobie od kwalifikacji. No a te na torze Madryng przebiegały w ekstremalnym upale przy temperaturze asfaltu sięgającej 53 stopni Celsjusza. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji z rywalizacji wykluczeni zostali Oli Berman po porannym wypadku w trzeciej sesji treningowej oraz Lance Stroll. Pierwsza część czasówki przyniosła ogromne zamieszanie w tłoku w wąskiej nitce toru oraz spore rozczarowanie dla hiszpańskich kibiców. Z rywalizacją już na etapie Q1 niespodziewanie pożegnali się zarówno Fernando Alonso, jak i Carlos Sainz. Sainzowi do awansu zabrakło zaledwie 0,005 sekundy. W drugim segmencie wysokie tempo prezentował Red Bull. Max Verstappen wyznaczał czasowe dyktando, ale Liam Lawson również bez problemu wszedł do finałowej sesji, no i był tam bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Nie obyło się bez sporych emocji w Alpine, no, gdzie groźny uścisk Franco Colapinto wywołał przez chwilę żółte flagi, no ale ta chwilowa żółta flaga w tym bardzo mocno pochylonym, epicko wyglądającym zakręcie La Monumentale sprawiła, że kompletnie zniweczyło to szybkie kółko Pierre'a Gasly'ego. No i zwycięzca kwalifikacji z Monza ostatecznie odpadł z dalszej rozgrywki, podczas gdy Colapinto jednak wszedł do Q3. Walka w decydującej części czasówki rozpoczęła się od świetnego przejazdu Lewisa Hamiltona, który objął prowadzenie z przewagą niespełna 600 sekundy nad Kimim Antonellim. Finałowa seria przejazdów przyniosła no, takie dosyć niesamowite zwroty akcji. Tutaj trzeba przyznać, że akurat kwalifikacje na Madryngu dowiozły. Antonelli zdołał przebić wynik Hamiltona, ale chwilę później Lando Norris wyprowadził potężny cios i genialnym przejazdem skradł show, wychodząc na pierwszą pozycję. Lando Norris tak naprawdę nie miał czystego przejazdu. On ten ostatni zakręt, taki bardzo ciasny prawy, miał tam bardzo duży uślizg, sporo czasu stracił, no a mimo wszystko o 0,011 sekundy był w stanie wyprzedzić Kimiego Antonellego, więc no prawdopodobnie gdyby nie ten błąd, gdyby nie ten uślizg, no to ta przewaga Norrisa nad Antonellim wyniosłaby gdzieś tam z 0,2 sekundy, więc tutaj naprawdę rewelacyjny był to przejazd Lando Norrisa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dotychczas, do tego momentu, do Q3, no McLaren jakoś nie brylował rewelacyjnym tempem w Madrycie, więc tu taki świetny czas Norrisa był tutaj właśnie sporą niespodzianką. W samej końcówce na trzecie miejsce jeszcze wskoczył Max Verstappen, jeżeli chodzi o układ stawki. No to oczywiście w tych kwalifikacjach pierwsze, tak jak mówiłem, Lando Norris, dalej Kimi Antonelli, Max Verstappen. No i za nimi czwarty Lewis Hamilton, piąty Charles Leclerc, szósty dopiero George Russell, katastrofa, siódmy Oscar Piastri. No biorąc pod uwagę, że Lando Norris zdobywa pole position, a Piastri był od niego wolniejszy o prawie pół sekundy, no to tutaj ewidentnie miało czym myśleć Australijczyk. Ósmy czas Liama Lawsona, dziewiąty Franco Colapinto, pierwszą dziesiątkę zamknął, no też można powiedzieć, że już stały bywalec Q3 w tym sezonie, a więc Arvid Lindblad oczywiście. przechodzimy sobie do głównego niedzielnego wyścigu. No i ta rywalizacja przebiegała znowu w upalnych warunkach przy temperaturze asfaltu sięgającej 53 stopni Celsjusza. Prowadzenie po starcie utrzymał ruszający z pole position Lando Norris, natomiast w czołówce szybko doszło do zamieszania. Tonelli dwukrotnie ściął pierwszą szykanę, w zasadzie dwukrotnie ściął szykanę i spadł na trzecie miejsce. Verstappen po własnym takim kontrowersyjnym manewrze, on tutaj ściął tą pierwszą szykanę, wyprzedził dzięki temu Hamiltona, dalej wykorzystał problemy Antonellego i wzbił się na drugą pozycję. Co prawda nie było tutaj żadnego oficjalnego komunikatu sędziowskiego, ale po kilku okrążeniach Red Bull nakazał oddać pozycję Hamiltonowi. No tutaj wyglądało to tak, że w tamtym momencie Verstappen jechał drugi, a Hamilton czwarty, więc Verstappen jednocześnie musiał wyprzedzić i Antonellego, i Hamiltona. Hamilton miał już wtedy spore problemy z hamulcami. Verstappen stracił mnóstwo czasu, a Lewis kilka okrążeń później po prostu musiał zjechać do alei serwisowej, bo hamulce w jego bolidzie Ferrari odmówiły posłużeństwa. No i w zasadzie w stawce nie za wiele się działo. Bardzo ciężko było wyprzedzać. No i tutaj niedzielna rywalizacja na Madringu zmieniła się w małą procesję. Przełomowym momentem zmagań okazała się wirtualna neutralizacja na 14 kółku, wywołana zatrzymaniem się Lance'a Strolla, więc ciekawe, znowu Lance Stroll i wywołany przez niego wirtualny samochód bezpieczeństwa bardzo mocno wpływa na ostateczne losy wyścigu. Zjazd na zmianę opon w trakcie neutralizacji zaliczyli Kimi Antonelli oraz Max Verstappen, ale liderującemu Lando Norrisowi zabrakło 6 sekund do tego, żeby zjechać się na tą darmową zmianę opon. Jechał w tym bardzo wolnym, ślamazarnym tempie dyktowanym przez tą deltę wirtualnego samochodu bezpieczeństwa przez prawie całe okrążenie i w momencie, gdy już w zasadzie wjeżdżał do alei serwisowej, wirtualny samochód bezpieczeństwa się wyłączył. McLaren jeszcze kompletnie zepsuł mu pit stop. Norris, który prowadził, który miał rewelacyjne tempo, no i można powiedzieć, że jechał po pewne zwycięstwo, no wyjechał na trzeciej pozycji. No i biorąc pod uwagę, że już jasne było w tamtym momencie, że na Madringu wyprzedzenie kogoś, kto jedzie przed tobą, graniczy z cudem, no to można powiedzieć, że osadziło to Lando Norrisa. No i w zasadzie wreszcie wyścigu nie działo się zbyt wiele. W samej końcówce Antonelli pewnie kontrolował tempo, nie dając szans goniącemu go Verstappenowi. Na przedostatnim okrążeniu bolid Holendra podbiło na szykanie, wypadł on na chwilę z toru, jednak sędziowie uznali to za zdarzenie wyścigowe, nie przyznali kary. No i właśnie w ten sposób zakończyła się rywalizacja na Madringu. Wygrał Kimi Antonelli, dalej Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Liam Lawson, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Arvid Lindblad i ostatni punkt dla Audi zgarnął Gabriel Bortoleto. No co prawda mogliśmy powiedzieć, że tu właśnie Lando Norris zasłużył na zwycięstwo czystym tempem i tym, co prezentował przez cały weekend, no ale w Formule 1 czasem tak bywa, że trzeba mieć też do tego wszystkiego po prostu najzwyczajniej w świecie szczęście, a to szczęście było przy Kimim Antonelli. Na tym kończymy omówienie wydarzeń z wyścigu, no a wnioski już klasycznie omówimy sobie po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do wniosków po Grand Prix Hiszpania. Tych wniosków kilka sobie możemy na spokojnie wyciągnąć. Klasycznie już dzielimy sobie tych kierowców na tych, którzy w ten weekend spisali się na plus, no i tych, którzy niestety spisali się na minus. No i wśród tych na plus oczywiście tej listy nie mogły nie otwierać się Lando Norris, pomimo że wyścigu nie wygrał. Genialne kwalifikacje. Sam Norris mówił po nich, że to kółko, które zaprezentował nam na Madringu, było prawdopodobnie najlepszym w jego dotychczasowej karierze, no bo wyciągnął ten czas niesamowicie. Nawet pomimo dość dużego błędu w ostatnim zakręcie wciąż był w stanie wyciągnąć z tego pole position. No i Lando Norris znów podkreśla to, o czym mówiłem już jakiś czas temu, że Lando Norris ma naprawdę świetny sezon i to, jak spisuje się w tym roku, sprawia, że nieco poprawia się nasz ogląd na to, jakim kierowcą w ogóle jest Lando Norris. Uważam, że znacznie lepsze wrażenie robi w tym roku niż robił w poprzednim, mimo że w tym poprzednim zgarnął przecież tytuł mistrzowski. Uważam, że Lando Norris, Kimi Antonelli i Max Verstappen w dowolnej kolejności to w tej chwili wyrastają nam na trio najlepszych kierowców w stanie. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o wyścig, to tutaj można powiedzieć w przypadku Lando Norrisa, no wystartował świetnie, obronił się przed Antonellim, miał kapitalne tempo, odjechał mu już na kilka sekund w ciągu kilkunastu okrążeń, no i Lando Norris dosyć pewnie jechał po zwycięstwo w tym wyścigu. Gdyby nie gigantyczny pech przy samochodzie bezpieczeństwa tym wirtualnym, no to Norris raczej z palcem w nosie wygrałby ten wyścig, a tak niestety tylko trzecie miejsce, ale i tak jak najbardziej wyścig na plus. Na plus również Kimi Antonelli, znów dużo szybszy od Russella, był dokładnie w tym miejscu, w którym powinien być, żeby wykorzystać wirtualny samochód bezpieczeństwa do wygrania tego wyścigu. Okej, możemy powiedzieć, że było to nieco fartowne zwycięstwo, bo po pierwsze no Antonelli spadł na starcie na trzecią pozycję, no ale tak. Najpierw Verstappen na polecenie zespołu musiał oddać mu drugą pozycję, a potem dzięki wirtualnemu samochodowi bezpieczeństwa Antonelli przebił się na pierwsze miejsce, więc w zasadzie Antonelli wygrał ten wyścig podbijając się z trzeciego na pierwsze miejsce, de facto nie wyprzedzając nikogo na torze. Ale wciąż, no, szczęściu trzeba dopomóc. Antonelli był tam, gdzie powinien być. No i czy to było najmniej przekonujące zwycięstwo Antonellego w tym sezonie? Tak, ale jednocześnie znowu pokazał, że jest tym gościem, który jest liderem ekipy Mercedesa. Na plus również Max Verstappen. No brawurowe pierwsze okrążenie. Naprawdę ten, kto ma możliwość, niech sobie zobaczy z odtworzenia, co tam najlepszego wyczyniał na tym starcie Max Verstappen, no bo wyglądało to po prostu rewelacyjnie, no pokazuje dlaczego.

0: którego jest najlepszym kierowcą w stawce. No i ta kontrowersyjna decyzja, którą Red Bull tłumaczył, że bali się 5 sekund kary, no i musiał tam puścić i Antonellego, i Hamiltona. No i tutaj niektórzy twierdzą, że Max Verstappen mógł nawet ten wyścig wygrać, no bo gdyby był na drugim miejscu, na Madringu bardzo ciężko się wyprzedzało, więc raczej Antonelli nie dałby rady go minąć. No i gdyby ten wirtualny samochód bezpieczeństwa wyjechał w tym momencie, w którym wyjechał, Verstappen by mógł na tym skorzystać, no i była szansa, żeby Max wygrał ten wyścig, ostatecznie drugie miejsce. Znowu wywozi tyle, ile mógł wywieźć, jak najbardziej na plus. Na plus również Charles Leclerc. Wydaje się, że po słabych kwalifikacjach, gdzie tylko piąty czas, zmaksymalizował wynik wyścigu po awarii Lewisa Hamiltona. Tam była taka kwestia, że ten silnik, który był w tym roztrzaskanym na Monzy bolidzie Leclerca, ostatecznie udało się uratować. No ale ta jednostka napędowa musiała przejść gruntowne badanie. Nie była jeszcze w 100%, nie było 100% pewności, że ta jednostka będzie w pełni sprawna na Madring. No i musiał założyć starszą jednostkę w starszej specyfikacji, przez co był troszeczkę wolniejszy. Biorąc to pod uwagę i biorąc to, że tam mega, mega długi stint, ponad 50 okrążeń na twardych oponach wykonał Charles Leclerc, zrobił wszystko, co tylko mógł zrobić w tym wyścigu na plus. Liam Lawson był tu, gdzie ma być drugi kierowca Red Bulla. Pomagał tam trochę Verstappenowi w kwalifikacjach, sam miał niezłe tempo, zakończył wyścig bodaj na 6. miejscu, więc Lawson zrobił to, co Lawson zrobić się powinien. Na plus również Franco Colapinto, 7. miejsce, fantastyczne kwalifikacje, zdecydowanie lepszy był w nich od Pierre Gasly'ego. Sam Gasly mówił, że ponoć Alpine było pół sekundy szybsze na okrążeniu od reszty samochodu w środka stawki, więc tutaj Franco Colapinto jak najbardziej to wszystko wykorzystał. Przechodzimy teraz do zawodników na minus, no a na minus również nie pierwszy raz w tym sezonie, czy tak powiem, George Russell. Zdecydowanie bez podjazdu do Kimiego przez cały weekend, sporo wolniejszy od niego w każdym zasadzie przejeździe. Tutaj stracił blisko 0,4 sekundy. No, George wydaje się już być po prostu pogodzony z losem. Wydaje się być człowiekiem, który jest pokonany. Te wydarzenia, tak jak mówiłem, które działy się na Monzy, no one będą tutaj odbijać się echem przez całą karierę George'a Russella. To jest człowiek pokonany. On sam po tym wyścigu mówił, że szanse na jakąkolwiek walkę o tytuł są w jego przypadku minimalne. No a jeżeli tak mówi George Russell, no to po prostu on wie, że w tej walce już nie jest. Strata 81 punktów. No tutaj strata jest taka duża, że nawet gdyby Kimi odpuścił sobie dwa następne wyścigi, wygrałby je George Russell, no to wciąż miałby ponad 30 oczek przewagi nad George'em. Inna sprawa, że patrząc na to, jak to się wszystko układa, to gdyby nie było Kimiego, to ja nie miałbym 100% pewności, że na pewno w Azerbejdżanie i w Malezji wygrałby bankowo George Russell. Na minus Oscar Piastri, kompletnie bezbarwny, zagubiony i bez tempa. Dużo, dużo, dużo słabszy od Lando Norrisa. Miał też stłuczkę z George'em Russellem na własne życzenie, której uszkodził przednie skrzydło. No i można już kompletnie zapomnieć, że Oscar Piastri przez większość zeszłego sezonu był liderem klasyfikacji generalnej. To był człowiek, który do samego końca ostatniego okrążenia był w walce o Mistrzostwo Świata. No, Oscar Piastri w tym roku jeździ taki piach, że to jest... Ciężko się na to patrzy. Moja teoria jest taka, że Oscar Piastri, podobnie jak Charles Leclerc, nie do końca dogaduje się z tymi bolidami nowej generacji. No i te nowe auta z tym tak bardzo skupione na baterii nieco nie podchodzą pod jego styl. No ale tak czy siak, no Lando Norris spisuje się w ostatnich wyścigach świetnie, no a w przypadku Oscara Piastriego czasem można zapomnieć w ogóle, że jedzie w wyścigu. Bezbarwny Oscar Piastri. Na minus Lewis Hamilton, ale nie z powodu tempa, z powodu tego, co wydarzyło się w treningu, no bo w treningu Lewis Hamilton uderzył w ścianę, zniszczył dość poważnie swój samochód. Inżynier wyścigowy wiele razy upominał Lewisa, żeby zjechał do alei serwisowej, bo podróżując zniszczonym autem po torze doprowadza do zagrożenia. Lewis z jakiegoś powodu jechał dalej. Dziwna sytuacja, dziwne, że nie dostał za to kary, no a w samym wyścigu awaria pozbawiła go szansy na dobry wynik. Na minus Pierre Gasly, po ostatecznej mocy na Madringu zdecydowanie był tu gorszy od Franco Colapinto. Nie zdobył punktów, mimo że tempo na to pozwalało. No i na minus Carlos Sainz, ambasador tego toru. No już od dłuższego czasu Carlos nie dowozi, delikatnie mówiąc. No bo tak, na Hungaroringu, będąc dublowanym, wjechał w Oscara Piastriego, rujnując mu wyścig. Na Zandvoort, walcząc o 15 miejsce, wjechał w swojego kolegę z zespołu Alexa Albona. Tutaj na starcie Carlos Sainz uderza w dwa bolidy. No i jeszcze po wyścigu twierdzi, że ta kara była niesłuszna i dostał ją tylko dlatego, że Fernando Alonso płakał o tą karę przez radio. No żałosne zachowanie Carlosa Sainza, no i powiem szczerze, że nie poznaję El Matadora, to jakiś zupełnie inny kierowca jest niż w czasach jazdy w Ferrari. No i na minus cały tor Madryt, tutaj króciutki osąd bohatera. Nowy tor, który był nam zaprezentowany, oczekiwania były całkiem spore odnośnie tego obiektu, że będzie to właśnie połączenie Miami, Jeddy, tych najfajniejszych torów ulicznych. Ostatecznie tak fajnie nie było, no a wynikało to z tych pewnych nieścisłości, jeżeli chodzi o nitkę toru. Tutaj było kilku projektantów, były zmiany, które miały to wszystko poprawić, ale one albo z przyczyn bezpieczeństwa były odrzucane przez FIA, albo po prostu nie dało się czasowo wyrobić z zaimplementowaniem ich, no i w związku z tym ta nitka toru Madryt po prostu nie dawała się do wyprzedzenia. 4 manewry wyprzedzania mieliśmy w całym wyścigu, czyli mniej niż w Monako. No to sporo mówi na temat tego, jaka to była procedura, jak bardzo był to nudny wyścig i nic tam kompletnie się nie działo tutaj. No, Oscar Piastri był szybszy bodajże od Arvida Lindblada o jakieś 7,8 sekundy na okrążeniu, a bodajże przez 40 okrążeń nie był w stanie go wyprzedzić. Wyprzedził go dopiero w momencie, w którym Arvid popełnił błąd i w zasadzie go puścił. Więc no, sam Max Verstappen mówił, że no, na tym torze w zasadzie wystarczyło jechać środkiem i tu już byłeś bezpieczny, nie dało się wyprzedzać, więc no, tutaj, a tor ma Madryt, przypominam, w kalendarzu będzie co najmniej do 2036 roku, więc dla dobra wszystkich fajnie by było, gdyby organizatorzy na przyszły rok wprowadzili pewne poprawki w nitce toru, no bo nie wyglądało to po prostu za dobrze. Zerknijmy jeszcze na koniec na klasyfikację generalną Formuły 1. No tutaj no w zasadzie już Kimi Antonelli ma autostradę do tytułu mistrzowskiego, 292 punkty. Drugi George Russell, 211, spora strata, no a sam fakt, że o porażce, gigantycznej porażce George'a Russella w tym sezonie, niech powie to, że Kimi w tym sezonie wygrał więcej wyścigów niż George wcześniej przez całą swoją karierę. Trzeci wciąż Lewis Hamilton, 191 punktów, ale już tylko 5 więcej od czwartego Lando Norrisa. Piąty Charles Leclerc, 167 oczek. Szósty Max Verstappen, 145. Dalej Oscar Piastri, 120. Isaac Hadjar wciąż na 8 miejscu, 71 punktów, no ale zbliża się do niego zastępujący go ostatnio w bolidzie Red Bulla Liam Lawson, ma ich 59. Pierwszą dziesiątkę wciąż zamyka Pierre Gasly, liczba punktów 41. Następny wyścig Grand Prix Formuły 1 to będzie tor Baku, ten dobry tor uliczny, który nam daje emocje. Oczywiście obawiam się tego, jak to będzie wyglądało na tej mega długiej, blisko 2-kilometrowej prostej w erze tych baterii, tego super clippingu, to może naprawdę nie wyglądać za dobrze, ale tak czy siak, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Weekend w Baku, 24-26 września. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie Grand Prix Hiszpanii Formuły 1, ale nie oddalajcie się od odbiorników, bo program Hot Lap wróci jeszcze po króciutkiej przerwie.
1: Hot Lap.

0: Hot Lap. Hot Lap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w segmencie Inne serie porozmawiamy sobie o MotoGP, w które ten weekend rywalizowało na znanym mi dobrze torze Misano we Włoszech, a jednak mimo, że to było we Włoszech, to było to Grand Prix San Marino. Miałbyś to tor, na którym faworytem będą Marco Bezzecchi i Aprilia. No i na tym torze mieli oni budować swoją przewagę nad Markiem Marquezem przed tą ostatnią fazą sezonu. Jeszcze przed wyścigiem dowiedzieliśmy się, że Ai Ogura nie wyleczył jeszcze ręki i znów nie wystąpi w wyścigu. No a Mavericka Vinalesa podobnie zastąpi Paul Espargaro. Czy Bezzecchi i Aprilia nadrobili straty do Marka Marqueza? No to zaraz się przekonamy, jak to tutaj wyglądało. Kwalifikacje. No i tutaj w kwalifikacjach jednak Marco Bezzecchi zdobył pole position, no i zawodnik Aprilii popisał się rekordem okrążenia. Minuta 29,982 stał się pierwszym motocyklistą w historii, który złamał na tym obiekcie barierę minuty 30 sekund. No ale w pierwszym rzędzie obok niego ustawił się Marc Marquez, który po początkowych błędach zdołał w ostatnim podejściu wywalczyć drugą lokatę czołową, trójkę niespodziewanie uzupełnił inny zawodnik Ducati, najmłodszy w stawce Hiszpan Fermín Naldegar, który musiał wcześniej przebijać się przez Q1, a więc tutaj naprawdę niezły redemption arc zrobił nam Fermín Naldegar. Z drugiego rzędu do rywalizacji mieli przystąpić według wyników kwalifikacji Fabio Di Gianantonio, lider mistrzostw świata Jorge Martin oraz najszybszy reprezentant Hondy Luca Marini. Miejsca w trzecim rzędzie przypadły Pedro Acoście, Franco Morbidellemu oraz Alexowi Marquezowi, który w trakcie Q2 aż dwukrotnie zaliczył wywrotkę. Pierwszą dziesiątkę zamknął z kolei Raul Fernandez, wyprzedzając Joana Zarco i Paula Espargaro. Ogromne rozczarowanie przeżyli z kolei kibice Pecco Bagnaia, który nie awansował z Q1, no i zmuszony był rozpocząć ten wyścig z 14 pola Pecco Bagnaia, który był jeszcze 2-3 lata temu bożyszczem włoskich kibiców, mistrzem świata, liderem Ducati. No a teraz przykro się patrzyło na to, jak w tych kwalifikacjach się spisywał, no i chyba już tylko odlicza dni, miesiące, a nawet chyba godziny do tego, aż w końcu będzie mógł przesiąść się na motocykl Aprilii. Przechodzimy teraz do sprintu. No a w tym sprincie Marco Bezzecchi stracił prowadzenie na pierwszym zakręcie, potem nie dał rady dogonić Marka Marqueza. Mark bardzo przytomnie się bronił tu, gdzie trzeba było, zwłaszcza w tym ostatnim sektorze. Marquez był nie do przejścia, to wyjście na prostą startową, bardzo krótką. Marquez tam jechał bezbłędnie, przez co nie był w stanie podejść do niego w tym sprincie Marco Bezzecchi. Całkiem niezłe tempo miał Jorge Martin, który się tam przebijał. No i pierwszy, no i ten sprint zakończyliśmy z Markiem Marquezem. Drugi był Marco Bezzecchi, trzeci Jorge Martin, Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez, Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermín Naldegar i ostatni punkcik zgarnął Luca Marini. Więc no to odrabianie strat i to budowanie przewagi i punktowej, i psychicznej przez Bezzecchiego i Aprilię nad Marquezem i Ducati na to, że Misano chyba wyszło tak, przynajmniej w tym sprincie wychodziło tak sobie. No co prawda bardzo dobre tempo miał Bezzecchi, no ale nie był w stanie wyprzedzić Marqueza. Marqueza, który nawiasem mówiąc pokazał przed tym wyścigiem zdjęcie swoje bez koszulki, zdjęcie z siłowni, na którym było widać tą rękę wielokrotnie operowaną, tą prawą rękę, która bardzo mu utrudnia, bardzo dużo czasu stracił w swojej karierze na walkę z tą kontuzją. No i to zdjęcie właśnie pokazało, z czym się musi mierzyć Marc Marquez. No i tutaj trzeba powiedzieć, właśnie kończąc już ten wątek na marginesie, że wielkie słowa uznania przed Markiem Marquezem. Po pierwsze, ze względu na to, że ma on już swoje lata, no jak na wyścigi motocyklowe, 33 lata, no to już nie jest młodzieniaszek. Z tak, mówiąc kolokwialnie, pocharataną ręką, którą miał operować atakowano bodajże 7 razy. Widać, jakie są tam blizny, że te mięśnie układają się nie tak. Marquez też opowiadał, że on nawet musi w nocy zwracać uwagę na to, jak śpi. Że kiedy śpi na prawym boku, no to ta ręka mu gdzieś tam rano drętwieje i są problemy. Ma często problemy z czuciem z tą ręką w trakcie wyścigów, a mimo to Marquez jest w stanie nie dość, że jeździć na najwyższym poziomie, to jeszcze ustawiać do pionu wszystkich młodszych od siebie zawodników w zasadzie jedną ręką, więc jeszcze większe słowa uznania dla Marka Marqueza po tym wszystkim. No i wracamy do tego, co działo się na torze Misano i wracamy do niedzielnego wyścigu. No i zmagania rozpoczęły się od wyboru opon. No tutaj wszyscy pośrednie gumy wybrali na początek wyścigu. Ruszający z pole position Marco Bezzecchi tym razem zdołał utrzymać prowadzenie po starcie przed Markiem Marquezem, jednak jego wyścig zakończył się dramatycznie. No jeszcze nawet nie ukończył tego pierwszego krążenia w tej najszybszej sekcji toru, bo tej długiej, prostej Marco Bezzecchi stracił przód, wywrócił motocykl, no i w ten sposób wypadł z wyścigu, prowadząc rywalizację. No fatalnie się to skończyło, gorzej chyba nie mogło się to skończyć dla Marco Bezzecchiego. No i tutaj mam taką tezę, że chyba Marc Marquez trochę już zaczyna łamać psychicznie Marco Bezzecchiego, no bo presja na Misano była duża. Marquez znowu jest tym samym Markiem Marquezem, który zdominował po prostu poprzedni sezon. Z tej przewagi Beza z początku sezonu już nic nie zostało, no i znowu pojawiła się wywrotka u siebie na swojej ziemi, gdzie Bezzecchi miał odrabiać punkty, a to Marquez tutaj wywiózł zdecydowanie więcej punktów z toru Misano. No tutaj w tej sytuacji właśnie Marquez po tej wywrotce Marco Bezzecchiego wysunął się na prowadzenie. No jak cień podążał za nim Jorge Martin. W pewnym momencie zawodnik Ducati wyraźnie zwolnił, oddał pozycję lidera Martinowi, co wyglądało na celowy, strategiczny zabieg mający na celu oszczędzanie ogumienia lub ciśnienia w oponach. Prawdziwy atak Marqueza nadszedł na 11 okrążeniu, kiedy to Hiszpan błyskawicznie przyspieszył, bez problemu wyprzedził, po prostu praktycznie bez żadnej walki wyprzedził wciąż jeszcze lidera klasyfikacji generalnej Jorge Martina. Od tego momentu zaczęły się problemy Martina, który nie był w stanie utrzymać się równego tempa i raz po raz wyjeżdżał poza optymalną linię jazdy. Słabnącą formę rywala bezlitośnie wykorzystali inni kierowcy. Alex Marquez, Pedro Acosta czy Fermin Aldeguer, którzy z łatwością wyprzedzili zmagającego się ze swoją Aprilią Hiszpana. Do samej mety sytuacja na czele nie uległa już zmianie. Marc Marquez pewnie kontrolował niewielką przewagę nad swoim młodszym bratem. No i można powiedzieć, że Hiszpanie zdominowali wyścig o Grand Prix San Marino. Tutaj pierwsze 6 miejsc na tym włoskim torze dla Hiszpanów, więc no troszeczkę upokorzenia zaliczyli włoscy zawodnicy przed własną publicznością. Marc Marquez wygrał, drugi Alex Marquez, trzeci Pedro Acosta, dalej Fermin Aldeguer, Jorge Martin, Raul Fernandez. Dopiero na 7 miejscu najwyżej klasyfikowany Włoch Fabio Di Gianantonio, dalej Enea Bastianini, Luca Marini. Pierwszą dziesiątkę zamknął Fabio Quartararo. Ciekawostka, tylko 14 zawodników dojechało do mety, więc no tutaj naprawdę sporo było tych DNF-ów w trakcie Grand Prix San Marino. Zerkniemy sobie teraz na klasyfikację generalną. No i tutaj to co w zasadzie mówiłem, że wydaje się, że Marc Marquez już tutaj trochę zaczyna odstawać. Wydaje mi się, że psychicznie Marco Bezzecchi jest już troszeczkę zajechany, można powiedzieć kolokwialnie, bo te błędy są, te błędy się w zasadzie w momencie, w którym Marquez wrócił do rywalizacji, tych błędów zaczęło być dużo. Było ich coraz więcej w miarę tego, jak Marquez po tych problemach z początku sezonu wracał do formy. No i wydaje się, że tutaj ta psychika to jest największa przewaga Marqueza nad Bezzecchim, bo Bez to jest chyba jedyny zawodnik w stawce, który jest w stanie w skali całego sezonu utrzymywać tempo Marca Marqueza, tylko rutynowany hiszpański 9-krotny mistrz świata po prostu tym mentalem, tą psychiką przewyższa Marco Bezzecchiego. No i no tutaj no jest na autostradzie do tytułu mistrzowskiego, moim zdaniem, Marc Marquez. Tak jak Kimi Antonelli jest na autostradzie do tytułu w Formule 1, tak Marc Marquez na tą autostradę wskakuje już pomału w MotoGP, bo wszystkie te rundy, które miały być domeną, no tutaj Misano miał być domeną Marco Bezzeki'ego, to Bezzeki miał zdobyć więcej punktów, no a Marc wywozi tutaj komplet. 12 punktów zdobytych w sprincie, 25 punktów zdobytych w wyścigu głównym, czyli łącznie 37 oczek wywozi z Misano Marc Marquez. Bezzeki tylko 9 za drugie miejsce w sprincie, więc no fatalnie się to wszystko układa za Marco dla Marco Bezzeki'ego, no i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby Marquez już tą przewagę wypuścił. Oczywiście to są wyścigi motocyklowe, absolutnie wszystko jest tutaj możliwe, ale no ja uważam, że Marc Marquez tego już raczej nie wypuści w klasyfikacji generalnej. Remis na pierwszym miejscu, ale ze względu na liczbę zwycięstw tym liderem jest Marc Marquez. Razem z Jorge Martinem mają po 274 punkty. Dalej Marco Bezzeki 241, 223 punkty. Fabio Di Gianantonio, piąty. Pedro Acosta 209 punktów. Na szóste miejsce pod tą swoją nieobecność spada Jogura 203 punkty. Raul Fernandez 199. Alex Marquez przeskoczył Peko Bagnaia po tym wyścigu, 153 punkty, Peko 143, do dziesiątki wskoczył usadowił się dosyć wygodnie w tej pierwszej dziesiątce Fermin Aldegger. Liczba punktów to oczywiście 105. Następny wyścig MotoGP to będzie Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring, wyjątkowo późno w kalendarzu w tym roku. W sobotę o 10.50 kwalifikacje, w niedzielę o 15... Jeszcze raz, w sobotę o 10.50 kwalifikacje, o 15.00 sprint, w niedzielę o 14.00 wyścig główny. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lap.

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.